0: Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On. Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. 10 państw Unii, w tym Polska, wystąpiły do Brukseli o załagodzenie systemu opłat za emisję CO2. Po zwycięstwie Argentyny nad Anglią fani sportu wyczekują wielkiego mundialowego finału. Spotkanie z Hiszpanią już w tę niedzielę. Już po raz 37 w historii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły tam na świat czworaczki. Polska i 9 innych państw wystąpiły do Brukseli ze wspólnym apelem o załagodzenie systemu ETS. Dziennikarka RMF FM zdobyła list wysłany przez te kraje do Komisji Europejskiej poprzedniej nocy, czyli na 2 dni przed przedstawieniem przez Brukselę największej od lat reformy tych przepisów. A przypomnijmy, ETS to unijny system opłat za emisję CO2. Jego zasady mają bezpośredni wpływ m.in. na rachunki za energię. A jakie znaczenie ma ten dokument wysłany do Brukseli? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: To bardzo mocny sygnał polityczny, wysłany do Komisji Europejskiej jeszcze przed przedstawieniem reformy. Pod listem, który z inicjatywą Polski i Włoch podpisało się w sumie 10 państw, m.in. Grecja, Czechy i Rumunia. Jak ustaliłam, kraje te tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii, co oznacza, że jeśli ich postulaty zostaną zignorowane, mają wystarczającą siłę, by zablokować ostateczne decyzje. Państwa te domagają się przede wszystkim wolniejszego zaostrzania systemu ETS, utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu i większego uwzględnienia sytuacji poszczególnych państw. Ostrzegają, że zbyt szybkie zmiany mogą doprowadzić do przenoszenia fabryk poza Unię Europejską. Chodzi o nacisk na Komisję Europejską w momencie, gdy w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem reformy ETS dopracowywane są szczegóły.
2: Radiowóz, który śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze, nie był wyposażony w kamerę. Do wypadku, przypomnijmy, doszło we wtorek niedaleko Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
4: Wstępne ustalenia są takie, że 16-latek jechał bez kasku i zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, wprost na nadjeżdżający radiowóz. Chłopak skończył 16 lat, a to oznacza, że nie miał obowiązku jazdy w kasku na hulajnodze elektrycznej. Jak przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie, nic nie wskazuje na to, aby wypadek był z winy policjantów. Wszyscy funkcjonariusze byli trzeźwi. Zabezpieczono radiowóz i hulajnogę do dalszych czynności. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
2: Argentyna zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu pokonali Anglię 2-1, choć jeszcze na niespełna 5 minut przed końcem przegrywali. Bohaterem końcówki został Lautaro Martinez, który zdobył zwycięską bramkę, na ledwie asystę zaliczył Lionel Messi. W niedzielnym finale o 19:00 biało-niebiescy zmierzą się z Hiszpanią, która we wtorek wyeliminowała Francję. Przed nami jeszcze mecz o brąz, dzień wcześniej, w sobotę o 23:00. Wtedy Francja powalczy o 3. miejsce z Anglią.
5: Cieszą nas takie fakty.
2: Wyjątkowe narodziny w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To 10 czworaczki w 37-letnich

0: historii w tej placówki. Co ciekawe, wśród maluchów są również bliźniaki jednojajowe. Szczęśliwa mama, pani Magda, przyznaje, że informacja o mnogiej ciąży była dla rodziny ogromnym zaskoczeniem.
1: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
0: Zdradziła nam szczęśliwa mama, pani Magda. A co o noworodkach mówią medycy?
2: Łączna masa tych dzieci to było 6720 gramów.
3: Te dzieci nadal są w inkubatorach?
4: Nie, one wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy 4 swojego potomstwa i przygotowują się powolutku do wypisu do domu.
5: Myślę, że będziemy dawkować to szczęście i nie wypiszemy 4 dzieci od razu, żeby mieli szansę dostosować swój czas i swoje możliwości do 4 dzieciaczków.
0: Dodajmy, że taki poród zdarza się tylko raz na 700 tysięcy porodów. Maleństwom życzymy dużo zdrowia, a rodzicom poza tym siły i cierpliwości. No jeszcze w faktach jedna ciekawostka z Wisły, bo tam działa Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Można w nim zobaczyć zdobyte przez polskiego bohatera sportowego puchary i medale, ale także wielką kolekcję nart.
6: Ja jestem zbieraczem starych nart, także tutaj to jest może 1/1000 tego, co mam.
7: To ile nart ma pan w swoich zbiorach?
6: No, żeby nie skłamać, około 2,5 tysiąca.
7: Jak długo trzeba było je zbierać?
6: Prawie 20 lat.
0: Z Adamem Małyszem rozmawiał w Wiśle reporter RMF FM Marcin Buczak.
8: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Trwa czas urlopów. Pracownicy lotniska i Straż Graniczna apelują, by nie pozostawiać bez opieki bagażu, z którym lecimy na wakacje.
9: Zanim wylot, to jednak musimy się spakować, odpowiednio przygotować ten bagaż i właśnie na lotnisku trzymajmy go blisko siebie.
10: Bardzo gorąco o to apelujemy, żeby naprawdę nie pozostawiać bez opieki żadnej sztuki bagażu. Czy to jest ta duża walizka, z którą podróżujemy i którą nadamy do luku bagażowego, czy to jest ten mniejszy bagaż podręczny, który jest z nami na pokładzie samolotu. Pamiętajmy o tym, czy udając się do którejś z lotniskowych restauracji, czy udając się do toalety, żeby tego bagażu nie pozostawiać bez opieki. Bardzo ważna sprawa, nie zapominajmy też tego bagażu zabrać z toalety, jeżeli do toalety z bagażem się udajemy. Zdarzały nam się już takie przypadki, że musieliśmy właśnie zarządzać ewakuację z powodu tego, że ktoś pozostawił bagaż w toalecie.
9: Mała damska torebka, czy taka tak zwana nerka, one również wzbudzają podejrzenia wśród strażników?
10: Każdy bagaż musi wzbudzić czujność. Tutaj kwestie bezpieczeństwa są absolutnym priorytetem i nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek pozostawiony bagaż, czy to podręczny, czy nadawany, czy mała nerka, czy torebka, pozostawiony wyraźnie bez opieki, żeby on nie wzbudził czujności naszych służb lotniskowych i by takie pozostawienie nie wywoływało poważnych konsekwencji.
9: A jest sporo takich, no właśnie, zgłoszeń, bagaży, które wzbudzają podejrzenie?
10: Nie każdy taki incydent kończy się ewakuacją, ale od początku roku mieliśmy już prawie 60 takich incydentów związanych z tym, że musieliśmy rozpocząć procedurę, która zmierza do jakby ustalenia, do kogo należy ten bagaż, a później, jeżeli to się właśnie nie udaje, do zarządzenia ewakuacji.
9: Taka ewakuacja też pewnie pasażerom później, oni sobie na początku nie zdają sprawy, jeśli zapomną takiego bagażu, ale to im też utrudnia wylot z Poznania.
10: To przede wszystkim utrudnia wylot tym pasażerom, którzy są sprawcami tego całego zamieszania, ale przede wszystkim utrudnia to też wylot czy w ogóle funkcjonowanie na lotnisku wszystkim tym, którzy w okolicach tego zdarzenia gdzieś wylatują. To nie są przyjemne sytuacje. To są sytuacje często momentami takie, które są nerwowe, gdzie potrzebna jest zarówno koordynacja służb, jak i pewnego rodzaju pośpiech w działaniu. Nie ma tutaj mowy o opieszałości. Dlatego ten nasz apel o to, żeby nie pozostawiać na lotnisku, czy to na lotnisku w Poznaniu, czy na żadnym innym lotnisku w Polsce i na świecie bagażu bez opieki, jest tak istotny.
9: Zachowanie powagi podczas kontroli bezpieczeństwa to też coś, o czym lepiej pamiętać, lepiej nie może chcąc troszkę rozładować atmosferę, rzucając jakimś takim, wydawać by się mogło, śmiesznym żartem, nie mówić jednak, że przewozimy coś nielegalnego w walizkach?
10: Żarty bywają mądre lub głupie, śmieszne lub mało śmieszne, a żart o tym, że mamy w bagażu jakiś przedmiot niebezpieczny i niedozwolony do przewożenia w samolocie, jest żartem słabym i głupim po prostu. Zwłaszcza, że niesie on ze sobą często bardzo poważne konsekwencje. Nawet jeżeli taka sytuacja okazuje się żartem, to jest o takim incydencie informowany kapitan samolotu, którym mamy polecieć, i to do jego kompetencji należy decyzja, czy takiego pasażera wpuszczamy na pokład, czy nie. No, należy założyć, że w zdecydowanej większości takich przypadków autor takiego nieśmiesznego żartu po prostu nie poleci.
9: Już tak wakacyjnie cały czas najpopularniejsze kierunki tego lata?
10: No bez wątpienia, jeśli chodzi o połączenia czarterowe, które wybierają klienci biur podróży, to tutaj cały czas prym wiedzie Turcja. Są takie dni, gdy na lotnisko do Antalii z poznańskiego lotniska, czyli lotniska regionalnego, wylatuje 8 lub 9 samolotów dziennie. To pokazuje skalę tego zainteresowania wycieczkami do Turcji właśnie, ale w tym ruchu regularnym, niskokosztowym, bardzo popularne są kierunki w basenie Morza Śródziemnego, Grecja, Włochy, Hiszpania, a jeśli chodzi o ruch czarterowy realizowany głównie przez biura podróży, to tutaj drugie miejsce po Turcji zajmuje nieustannie Egipt.
11: W przypadku ujawnienia bagażu bez opieki funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej niezwłocznie przystępują do czynności z zakresu analizy ryzyka. Dokonują także wizualnej oceny pozostawionego obiektu, analizują zapisy monitoringu oraz oceniają miejsce, sposób i czas pozostawienia przedmiotu. Wyznaczana jest strefa zagrożenia i nadawane komunikaty o pozostawionym bagażu przez punkt informacji lotniskowej. Zawsze w takich sytuacjach uwzględnia się poziom ogólnego zagrożenia terrorystycznego w kraju i na świecie oraz bieżące informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. W przypadku braku możliwości wykluczenia ewentualnego zagrożenia wynikającego z analizowanej sytuacji, podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu rozpoznania i bojowych działań minersko-pirotechnicznych przez specjalnie wyszkolonych do tego typu funkcjonariuszy Straży Granicznej. Często wyznaczona strefa zagrożenia wiąże się z ewakuacją osób, czy to na przykład z parkingu lotniskowego, czy z terenu hali odlotów. Rozpoznanie pirotechniczne przeprowadzane jest na poznańskim lotnisku przy użyciu robota pirotechnicznego, na przykład Avenger lub Ibis, specjalnego kombinezonu przeciwwybuchowego oraz urządzenia rentgenowskiego, co pozwala funkcjonariuszom bezpiecznie sprawdzić, czy w danej sytuacji występuje jakiekolwiek zagrożenie, na przykład wybuchem ładunku. Po wykluczeniu zagrożenia i sprawdzeniu bagażu zostaje uznany on za bezpieczny. I to kończy nasze działania. Lotnisko przywraca się do normalnego funkcjonowania. W przypadku jednak, gdyby bagaż został uznany za niebezpieczny, w zależności od oceny zagrożenia, dowódca zespołu minersko-pirotechnicznego może podjąć działania bojowe zmierzające do natychmiastowej neutralizacji powstałego zagrożenia przy pomocy właśnie między innymi robota pirotechnicznego i zespolonego z nim wyrzutnika pirotechnicznego, który przy pomocy odpowiednich pocisków, na przykład wodnych, neutralizuje zagrożenie na miejscu. W przypadku braku możliwości podjęcia powyższych działań, dowódca zespołu może podjąć decyzję o wywiezieniu bagażu stanowiącego zagrożenie przy pomocy pojemnika przeciwwybuchowego podpiętego do specjalnego pojazdu celem wykonania neutralizacji w wyznaczonym miejscu poza lotniskiem.
0: Mówili Marcin Wesołek, rzecznik portu lotniczego Poznań-Ławica oraz kapitan Straży Granicznej Paweł Biskupik. A rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: 12 minut po trzeciej, tu pierwsza kawa z RMF FM, 16 lipca w czwartek, czyli jest...
13: JW23!
14: Jakieś wybory.
15: To jest jakiś kabaret.
16: To nie jest kabaret, to jest metoda.
17: Kontener wyborczy RMF FM stanie.
18: Nie stanę!
17: Stanie! Przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
15: Inaczej.
19: To jest jakieś bledzenie.
17: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
20: Rozumiem, że przegracie wybory.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: A o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Narasta konflikt na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem. Wymiana ognia już teraz mocno wpływa na rynek ropy. Alerty przed upałami dla zachodniej i centralnej Polski. Synoptycy dziś po południu przewidują ponad 30-stopniowe temperatury. Coraz bliżej premiery nowego filmu Christophera Nolana. Nasza dziennikarka już widziała nową ekranizację historii Odyseusza. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę uderzeń na irańskie wyrzutnie rakiet, drony i infrastrukturę wojskową. Iran odpowiada atakami na amerykańskie obiekty w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie oraz podtrzymuje, że cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta. Waszyngton zapowiada, że będzie chronił żeglugę, a Donald Trump ostrzega, że jeśli Teheran nie wróci do rozmów w przyszłym tygodniu, celem amerykańskich ataków mogą stać się także irańskie elektrownie i mosty. Na eskalację już reagują rynki. Cena ropy utrzymuje się na najwyższych poziomach od połowy czerwca. Jesteśmy otwarci na stałą obecność wojsk państw europejskich w Polsce. Tak mówił w porannej rozmowie RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Na jakim etapie są rozmowy na temat takiej obecności? O tym z naszym gościem rozmawiał Tomasz Terlikowski.
3: Na tym etapie ustalona jest data wspólnych polsko-brytyjsko-francuskich ćwiczeń. Szczegółowych dat i miejsca rzecznik rządu nie chciał jednak zdradzić.
4: Kiedy będzie ten moment, że będzie można dokładnie o tym mówić, to będziemy o tym informować. Na tym etapie ważne jest to, że po pierwsze państwa europejskie absolutnie mają to poczucie, że musimy też brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, szczególnie Polski.
3: Minister nie zaprzeczył, że te ćwiczenia mogą być wstępem do stałej obecności wojskowej państw zachodnich w Polsce.
4: Dobrze z punktu widzenia Polski jest to, że blisko współpracujemy z naszymi sojusznikami, Francją, Wielką Brytanią, bo o tym była teraz rozmowa, jeśli chodzi o ćwiczenia. Jesteśmy też gotowi na obecność wojsk sojuszniczych w Polsce. Nie ma mowy o tym, żeby wojska niemieckie stacjonowały w Polsce.
3: Dopytywany o obecność wojsk niemieckich w Polsce, Szłapka odpowiedział tak.
4: W naszym interesie jest to, żeby wojska sojusznicze były rozmieszczone na terytorium sojuszniku.
5: To znaczy także niemieckie?
4: No jesteśmy w NATO.
3: Czyli nie można tego wykluczyć, ale też szczegółowych decyzji brak.
6: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
2: IMGW ostrzega dziś przed upałami w centralnej i zachodniej Polsce. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać od godziny 13 do wieczora. Synoptycy prognozują temperaturę sięgającą około 30 stopni Celsjusza, ale miejscami jeszcze wyższą. Ostrzeżenia obejmują m.in. województwa lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie oraz część Kujaw i Pomorza. Dla południa kraju od Katowic przez Kraków, Rzeszów do Zamościa od rana prognozowane są z kolei burze. Jutro do kin trafi nowa Odyseja. To premiera, na którą czeka cały świat kina. Film o tułaczce króla Itaki, który wraca z wojny trojańskiej, widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Reżyser Christopher Nolan wziął konstrukcję z epopei Homera i wypełnił ją współczesną treścią i czytelnymi dziś emocjami. Wykorzystując historię Odysa i Penelopy, która wiernie na niego czekała przez wiele lat, opowiedział o potędze miłości. Matt Damon i Anne Hathaway zagrali chyba jedne z najlepszych ról w karierze. Tom Holland jako ich syn świetnie łączy to, co trzeba tam posklejać. I to jest też jeden z najbardziej antywojennych filmów, jakie oglądałam. I oskarżenie, i ostrzeżenie. Spektakularne są te zdjęcia robione wyłącznie kamerami IMAX. Ich autorem jest absolwent łódzkiej filmówki Hoyte van Hoytema. Surowa, epicka muzyka Ludwika Goransona przyprawia o dreszcze. I nie zniechęcajcie się. Pierwsza część rozkręca się powoli, ale nawet nie zauważycie, kiedy was porwie ta opowieść. A elementy

0: układanki zaczną się uzupełniać. I niby wiemy z mitologii, jak kończy się ta historia, to i tak będziecie kibicować Odysowi, żeby wrócił do ukochanej Penelopy.
1: A więcej informacji o filmie znajdziecie na rmf24.pl.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: A w niej wracamy do tematu poszukiwań pumy z województwa zachodniopomorskiego. Oczywiście, co prawda, została już ona schwytana, ale jej przygoda się nie kończy. Zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie przebywa na kwarantannie. Drapieżny kot nie zostanie jednak w poznańskim zoo. Więcej o pumie uciekinierce opowiedział nam Remigiusz Koziński, kierownik nowego zoo w Poznaniu, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Puma, która trafiła z Polanowa do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, no właśnie, ona już jest tutaj w stolicy Wielkopolski. Pracownicy, opiekunowie zajmują się nią. W jakiej ona jest stanie, w jakiej kondycji?
4: W kondycji jest zewnętrznie, patrząc, dobrej. Natomiast jej zachowanie wskazuje na to, że jest to zwierzę, które prawdopodobnie trafiło na wolność z rąk ludzkich, bo ona nie reaguje jakoś specjalnie lękowo na człowieka. To jest w ogóle bardzo młode zwierzę. Szacujemy jej wiek na 6-7 miesięcy. Jej albo jego, bo płci nie znamy. Ona przyjechała do nas, została wypuszczona do pomieszczeń kwarantannowych i minimalizujemy stresy, a więc wszystkie bodźce, które by mogły jeszcze dodatkowo tutaj coś pogorszyć. Ale widzimy z zachowania, że rzeczywiście jest to zwierzę, które ewidentnie reaguje na człowieka tak, że ono musiało tego człowieka wcześniej widzieć. Nie jesteśmy dla niej zjawiskiem paranormalnym, że tak powiem.
3: Czyli to nie jest bardzo dzikie zwierzę?
4: Nie, to nie jest bardzo dzikie zwierzę, zresztą lokalizacja wskazuje na to i wiek, że to zwierzę musiało uciec z jakiejś hodowli. Myślę, że skoro ktoś schował głowę w piasek i tego zwierzęcia nie szuka, to znaczy, że była to hodowla najprawdopodobniej nielegalna i pod tym kątem gdzieś centralny azyl dla zwierząt, który poprosił nas o pomoc w tej sprawie, będzie pewnie próbował dociec, skąd ona się tam właśnie wzięła, czyli w lasach województwa zachodniopomorskiego, które, jak wiadomo, naturalnym środowiskiem pum nie są.
3: Dlaczego akurat Poznań? Czy to jest tak, że po prostu jesteśmy blisko, czy może mamy doświadczenie w azylowaniu, w kwarantannie takich zwierząt?
4: Znaczy, pamiętajmy o tym, że główną rolą ogrodu zoologicznego nie jest azylowanie zwierząt. To nie jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest hodowla gatunków ginących i edukacja na ich temat i to będę powtarzał po wsze czasy. Natomiast bardzo ważne jest odległość, bo było relatywnie niedaleko. Miejsce, które już mieliśmy technicznie przygotowane, bo troszkę wcześniej się centralny azyl działa tak, że stara się kontaktować z ogrodami i pyta, czy moglibyście nam pomóc w takiej, a nie innej sprawie. I jeżeli jakiś ogród takiej pomocy może udzielić, to jej udziela. No i tutaj podpisaliśmy umowę i sobie działamy w tej materii. Zwierzę trafia do nas na kwarantannę, więc na okres powiedzmy 30-40 dni, aczkolwiek to zależy od stanu zdrowotnego, bo tak jak mówiłem, ja mogę powiedzieć tak tylko ogólnie, że stan jest dobry, nie ma żadnych zewnętrznych objawów jakichś chorób, natomiast co z tego wyniknie dalej, to czas pokaże, będziemy musieli przeprowadzić jakieś badania weterynaryjne. Na razie pewnie w miarę możliwości nieinwazyjne, spróbujemy na pasożyty i tak dalej, ale pewnie będzie trzeba kiedyś pobrać krew i nie wiadomo, czy do tego nie trzeba będzie zastosować sedacji, a więc przyśpienia tego zwierzęcia, a to już musimy być pewni co do jego kondycji, że ona na pewno jest dobra, żeby właśnie nie doprowadzić do jakiejś tragedii, nie daj Boże.
3: Jak wygląda taka kwarantanna?
4: Chodzi o to, żeby zwierzę było w pomieszczeniach, w których nie ma kontaktu z innymi zwierzętami, które potencjalnie mogłoby zarazić jakimiś chorobami zakaźnymi charakterystycznymi dla zwierzęcia danego gatunku lub grupy gatunków. W tym przypadku mówimy o kotowatych, o drapieżnych. No więc kontakt z innymi zwierzętami jest niemożliwy. To jest pomieszczenie zamknięte. Opiekunowie muszą stosować wszelkie zasady bioasekuracji. Chodzi o to, żeby też na sobie nie przenieść jakiegoś prezentu do innego zwierzęcia. No i tutaj, jeżeli jest taka możliwość, no to staramy się też ograniczać kontakt z innymi zwierzętami. Wtedy również opiekunów, którzy zajmują się zwierzęciem na kwarantannę.
3: Powiedzieliśmy, że to nie jest bardzo dzikie zwierzę, że widać tutaj odstępstwa od reguły. A jak to wygląda w przypadku, no właśnie, czym się charakteryzuje puma? Dla tych słuchaczy, którzy może nie wiedzą.
4: Charakteryzuje puma. Jest to zwierzę, które zaliczamy do kotowatych, rząd drapieżnych. Puma dla niej naturalnym środowiskiem są dosyć wysoko położone, ale nie tylko. Generalnie obszary Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej, ale te po stronie Oceanu Spokojnego, czyli zachodniej części tych kontynentów. Często obszary górskie. To nie jest drapieżnik żyjący w jakichś gęstych lasach. To nie jest jakaś jego typowe środowisko. Jest to kotowaty, a więc jest to drapieżnik, czyli jest to stuprocentowy mięsożerca. Kotowate muszą polować, o ile psowate potrafią uzupełniać dietę o białka inne niż zwierzęce, no to tutaj, tak jak nasze domowe koty zresztą, nie powinno być tak naprawdę białka innego niż zwierzęce, bo fizjologia tego zwierzęcia jest nastawiona na trawienie białka zwierzęcego. Stąd charakterystyczny koci zapach amoniaku, chociażby polegający na tym, że ten amoniak pochodzi z rozkładania wiązań azotowych. Już nie będę wchodził teraz w budowę aminokwasów. W każdym razie, co jeszcze? No jest to zwierzę polujące, zwierzę prowadzące raczej samotniczy tryb życia. Cóż jeszcze można o nim powiedzieć? Jego budowa jest też taka jak dla kotowatych dosyć charakterystyczna, ponieważ pumy mają relatywnie małą głowę. Gdybyśmy porównali z innymi kotowatymi, to ta głowa w stosunku do tułowia jest mniejsza. Podobną budowę ma na przykład jaguarundi, czyli taki drapieżnik z kolei z dżungli Ameryki Południowej, który też, tak jak puma concolor, jest takim, no właśnie tą główkę ma stosunkowo małą, taki torpedowaty troszeczkę kształt ciała z tego wynika.
3: Około 30-40 dni na razie, możemy tak powiedzieć, potrwa kwarantanna. Co dalej? Czy my już wiemy, gdzie ona trafi?
4: Tego nie wiemy. Będzie tą decyzję podejmował Centralny Azyl dla Zwierząt, no bo to jakby ta instytucja jest tutaj, my jesteśmy wykonawcą, można powiedzieć, ich woli. No tak naprawdę oczywiście chodzi o współpracę i o wspólne podchodzenie do różnych rzeczy. Jeżeli będziemy mogli w czymś pomóc jeszcze pod kątem znalezienia na przykład jakiegoś miejsca dla pumy, to oczywiście pomożemy, ale myślę, że Centralny Azyl dla Zwierząt ma tych kontaktów dużo więcej niż my i oni są w stanie bardzo szeroko tu rozesłać wici po to, żeby znaleźć dla niej docelowo dobre miejsce, no bo ona, wiadomo, na wolność nie wróci, będzie żyła w warunkach jakichś hodowlanych i chodzi o to, żeby te warunki ze względu na dobrostan zwierzęcia były jak najlepsze.
3: Bo w Poznaniu nie zostanie.
4: Nie, w Poznaniu nie zostanie, my nie jesteśmy w stanie zapewnić jej właśnie takich dobrych, całożyciowych, że tak powiem, warunków. Jesteśmy w stanie ją przechować na kwarantannie miesiąc, dwa, natomiast na pewno dobrze by było, żeby to zwierzę trafiło na fajny, duży wybieg, taką w zasadzie wolierę, ponieważ najlepiej, żeby przestrzeń, w którym ono będzie przebywać, była jednak od góry w jakiś sposób zabezpieczona, ponieważ pumy się świetnie wspinają i no cóż, jeżeli nie chcemy po raz kolejny szukać jej w lasach jakiegoś regionu Europy, do którego ona trafi, to lepiej, żeby ten wybieg był dostosowany do z jednej strony warunków dobrostanowych pumy, z drugiej strony, żeby był w stanie zabezpieczyć resztę świata przed jej obecnością, przynajmniej Europy przed jej obecnością, bo to nie jest zwierzę naturalne dla naszego środowiska.
3: Już tak na sam koniec, bo wiadomość o tym, że puma trafiła do Poznania, oczywiście obiegła już opinię publiczną, internet rozeszła się.
4: Staram się nie czytać.
3: Odwiedzający zoo raczej nie powinni prosić o pytanie, czy też pytać, czy jest możliwość zobaczenia jej, bo jest ona na kwarantannie.
4: Jest bardzo wiele gatunków zwierząt hodowanych nawet w ogrodzie zoologicznym, których zwiedzający nie widzą. Naszym głównym zadaniem, powtórzę to po raz kolejny, ale dla utrwalenia nigdy za wiele, jest hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Oczywiście edukacja na ich temat wymaga czasami pokazywania ich i czasami to robimy, ale czy państwo widzieli u nas w ogrodzie zoologicznym chomiki europejskie? Nie, a doczekaliśmy się już 32 młodych chomików europejskich, które będą dosłownie na dniach i już są zresztą częściowo wypuszczone na wolność, a więc to jest nasze główne zadanie, z niego jesteśmy szczególnie dumni, a państwo tych chomików nie widzą. Oczywiście, jeżeli chcemy państwa zainteresować zwierzętami, to musimy państwu te zwierzęta pokazywać i to robimy i chcemy to robić i staramy się, ale staramy się to łączyć no właśnie z czymś, co Melchior Wańkowicz nazywał smrodkiem dydaktycznym, a więc żeby jednak do tego dokładać jakiś element edukacyjny.
1: A z Remigiuszem Kozińskim, kierownikiem Nowego Zoo w Poznaniu, rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiek-Piwat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trzynaście minut po czwartej. Halo, halo, kto już na nogach? Pijemy z wami pierwszy.
5: Fragment broszurki metody oceny warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych. Taka jest broszurka.
6: Żeby trzeba być zdrowym, żeby się uczyć.
5: I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
6: Jeszcze raz.
5: Proszę. Na tryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
6: Dobrze.
5: W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców.
6: Ło, matko. Czuję się źle. Czuję się źle. Aż mnie zaczyna boleć wszystko.
5: Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej.
6: Muszla naścienna.
7: Jak można siedzieć na ścianie?
6: A cóż za błyskotliwość, Amfi. Ustępy... Znam przypadki, że tak powiem, ta muszla naścienna.
1: Zadziałała.
6: Podobno znakomicie.
5: Ustępy powinny być...
6: podejścia i ciśnienia.
5: Powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża.
6: Co?
5: Ze złączką do węża.
6: Ja nie wiem jak ani po co, tak szczerze mówiąc. Znaczy złączka może być, no. Tak. Tylko do węża akurat.
5: Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

0: niedzielna.
1: Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie. Witold Lazar i Przemysław

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Nasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Kolejna wymiana ognia między USA a Iranem. Tej nocy drony i rakiety uderzyły w amerykańską bazę w Kuwejcie. Stany Zjednoczone przeprowadziły z kolei falę nalotów w rejonie Cieśniny Ormus. W te wakacje w Baranowie ma ruszyć budowa portu Polska. Nie będzie wstrzymania dofinansowania na piece na pelet. Za chwilę szczegóły zapowiedzi rządzących. Bliski Wschód znów na krawędzi. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej celem był system wczesnego ostrzegania i miejsce stacjonowania amerykańskich żołnierzy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zakończyły kolejną falę precyzyjnych nalotów na Iran. Dowództwo CENTCOM podaje, że celem były centra dowodzenia, stanowiska rakiet i dronów, obrona przeciwlotnicza oraz instalacje wojskowe w rejonie strategicznego portu Bandar Abbas nad Cieśniną Ormus. Prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. grozi 10 lat więzienia w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Krzysztof Zasada w faktach.
3: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 000 zł. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
4: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
3: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
1: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
2: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska, tak dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać lotnisko, to sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
6: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
5: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
2: Rządowe dofinansowania na piece na pelet nie zostaną wstrzymane. To deklaracja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z drastycznym wzrostem cen peletu pojawiły się wątpliwości, czy należy utrzymać zachęty do instalowania takich pieców. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy wobec podwyżek piece na ten opał znikną z programów dofinansowania?
7: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na razie nie przewiduje takiej możliwości. Kierownictwo funduszu liczy, że to przejściowa sytuacja.
8: Kiedy wzrasta popyt, a jest mniejsza podaż, no to ceny idą w górę. Na pewno ograniczać nie będziemy ze swojej strony, choćby z tego względu, że dużo choćby ciepłowni takich wielkoskalowych, systemowych, one też korzystają z wymiany źródeł ciepła na pelet.
7: Wskazuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Jest jednak obawa, że podaż się nie zwiększy. Wyliczenia branżowe wskazują, że podaż drewna w tym roku będzie niższa niż w poprzednim. Pelet produkowany jest z odpadów, z drewna. Bez drewna nie będzie odpadów.
2: A na koniec tych faktów wracamy jeszcze do zagranicznych wieści, no bo Wielka Noc, a dokładniej wieczór za nami, Argentyna drugim finalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Biało-niebiescy pokonali Anglię, przypomnijmy, 2-1, choć jeszcze 5 minut przed końcem przegrywali. Bohaterem został Lautaro Martinez, który zdobył zwycięskiego gola po drugiej asyście Lionela Messiego. W niedzielę o 19 czasu polskiego Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w finale, a dzień wcześniej o brązowy medal zagrają Francja i Anglia. Jeszcze więcej faktów sportowych

0: Analiz i sprawdzonych informacji w porannym wydaniu. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Czyli dziewczyny, przejmujemy do soboty telewizory, a tu wakacyjny program pierwszy.
3: Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stację, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pytanie brzmi, jaki utwór kojarzy mi się ze stacją RMF FM? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa i natychmiastowo oczywiście Schody do nieba zespołu Led Zeppelin, a to dlatego, że był to pierwszy utwór, który samodzielnie puściłem w radiu RMF FM. Pracowałem wtedy jako dziennikarz agencyjny, pisałem informacje i jak miałem dyżur nocny, koledzy, którzy prowadzili nocny program, chcieli się zdrzemnąć i na godzinkę oddawali mi antenę i wtedy puszczałem sobie swoje własne utworki. Pierwszym utworem był właśnie Schody do nieba. Puszczałem też tak zwaną klasykę rocka i leciały po kolei obok siebie Schody do nieba, leciał Deep Purple, Dziecko w czasie, Close to the Edge'ów, a poza anteną odbierałem sobie telefony od słuchaczy i w pewnym momencie odebrałem telefon i taki głos mówi: słuchajcie, byście wpuścili coś fajnego, nie? Bo my tu w karty gramy i jakoś takie nudy lecą, nie? No i wtedy okazało się, że to moja pierwsza decyzja, samodzielna decyzja antenowa okazała się mylna, ale Schody do nieba zawsze będą mi się kojarzyć z RMF-em. Jako z pierwszą samodzielną moją czynnością antenową w radiu.

0: Gotowe? Rozpoczynamy poszukiwanie.
1: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Elżbieta.
0: Poranny toster. Wiesz co?
1: Nie wiem, czy ściszyłaś już radio?
3: Tak, nie słyszę w ogóle nic dać przed radio.
1: No właśnie.
0: Będziesz dzisiaj losowa.
3: Niemożliwe.
0: Możliwe. Musisz powiedzieć stop.
1: No wszyscy będą szczęśliwi.
4: Krajalnica.
0: Poranny toster.
1: Wygrałaś krajalnicę.
3: Będę się krajać na okrągło.
4: Od poniedziałku do soboty.
0: Poranny toster.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. Plany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

0: prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop Benz, WMFFM.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrych.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMFFM.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.

0: Ojca.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Because

0: strzelając dwie bramki dające awans.
1: Emocje również w polskiej polityce.
0: Członkowie PiS muszą zrezygnować ze stowarzyszeń lub pożegnać się z partią.
1: A w Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk dyscyplinował i motywował swoich polityków.
0: Jest szósta.
1: To poranne fakty w RMF FM. Argentyna po raz drugi z rzędu, a siódmy w historii, zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików.
1: Mecz w strefie kibica niedaleko stadionu w Atlancie śledził wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Witamy.
0: Dzień dobry. Wojtku, pierwsza połowa nie zapowiadała wielkich emocji.
2: W pierwszej części meczu sporo było fauli i ostrej gry. Po przerwie Argentyna miała przewagę, ale gola zdobyli Anglicy po doskonałym kontrataku Gordona, ale później postawili na obronę. A zespół z Ameryki Południowej z każdą minutą atakował coraz groźniej. W 85. minucie efektownym strzałem wyrównanie dał Enzo Fernandez. Kiedy mecz zmierzał do wygrywki, Lautaro Martinez pokonał świetnie broniącego w tym meczu Pickforda. Spodziewałem się dogrywki. Cieszę się jednak, że skończyli wcześniej. Mówił mi jeden z fanów Argentyny w strefie kibica. Argentyna w niedzielę w finale zagra więc z Hiszpanią, z Atlanty. Wojciech Marczyk.
1: A dzień wcześniej Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce.
0: Tak jest, a za pół godziny mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla swoich działaczy.
1: Albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii.
0: Podjęta przez Prezydium Komitetu Politycznego uchwała uderza w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus oraz Po Pierwsze Polska Jacka Sasina.
1: Ten drugi od razu złożył deklarację,
3: że się oczywiście podporządkujemy do tej decyzji kierownictwa władz.
0: A jak na ultimatum reagują politycy związani z Rozwój Polska byłego premiera?
1: O tym w porannych faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Mateusz Morawiecki napisał na portalu X: mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, podkreślił. Piotr Miller przyznaje, że decyzję prezydium przyjął z zaskoczeniem. Nasza aktywność powinna być kontynuowana, pisze. A Szymon Szynkowski-Welsen zaznacza, Rozwój Plus to szansa, a nie zagrożenie dla realizacji tych idei. Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie organizacji powinni z nich wystąpić w ciągu 7 dni. Mają też złożyć stosowne oświadczenie przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Termin ultimatum mija 23 lipca.
1: Blisko 3 godziny premier Donald Tusk dyscyplinował wczoraj polityków Koalicji Obywatelskiej. Spotkał się z nimi w warszawskim hotelu.
0: Według uczestników spotkania była to rozmowa motywująca. Wśród tematów afera wokół Szpitala Południowego, wzrost poparcia Konfederacji i możliwe protesty nauczycieli. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej z zarzutami, za które grozi 10 lat więzienia.
1: Maciej Eś i Cezary J. są podejrzani o nadużycie uprawnień w związku z organizacją i finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy.
0: Mieli tym spowodować stratę fundacji w wysokości co najmniej 8 400 000 zł, informuje Krzysztof Zasada.
5: W ocenie prokuratury kampania, której motywem przewodnim było piętnowanie rzekomych grzechów sędziów, była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej. Dlatego uznano, że swym działaniem szefowie PFN wyrządzili fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Jak dodał prokurator Jaromir Rybczak, to nie koniec zarzutów.
6: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
5: Czyli złamania ustawy o partiach politycznych, czego beneficjentami miało być Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, a prokuratura uznała, że wystarczające będzie zastosowanie wobec nich wolnościowych środków zabezpieczających, zakazu opuszczania kraju oraz odebrania paszportów.
7: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Próbowali produktów z polskiego imbiru i byli na regionalnej uczcie.
0: W ramach akcji Pyszne bo Polskie nasi dziennikarze Magdalena Wojton i Maciej Sołtys odwiedzili Nowy Sącz, Krynicę, byli też w gospodarstwie rybackim w Łabowej.
8: My tutaj między innymi zajmujemy się właśnie, hodowlą, tylko chowem. Różnica polega na tym, dla niewtajemniczonych, że hodowla jest to hodowla od ryb dorosłych, czyli proces dojrzewania ikry, tarła, etc., etc., i całego wylęgu, natomiast my już hodujemy ryby takie, które tam mają kilka gramów i po prostu do ryby dorosłej.
1: Opisywał Filip Kądziołka, właściciel gospodarstwa.
0: Akcja Pyszne bo Polskie w przyszłym tygodniu jedzie na Pomorze Zachodnie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel

0: parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Co w pogodzie?
3: Pogoda ducha przede wszystkim.
2: Co?
3: Pogoda ducha, no na pewno
2: a
3: trzeba...
2: A pogoda ducha, tak, dobra, myślałem, trzeba... że pogoda do ucha.
3: Trzeba... No. Trzeba posprzątać na pewno balkony, bo będzie burzowo, przede wszystkim na południu kraju.
2: No to nie trzeba sprzątać, to nam samo posprząta.
3: Nie, no, no ale nie szkoda ci, nie wiem, może masz jakieś nowe spodnie czy coś, to nie. Madzia no, jest z nami.
2: Madzia ma
4: mam pranie jeszcze, tak.
2: No, a nie Madzia pewnie ma nowe spodnie, znając życie, no, pewnie ma.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Cio, sprawdziliśmy, bo Anita, wiecie...
3: Nie.

0: już dziś.
1: JW23.
2: Marcin Wrona.
3: Marcin Jędry.
0: Super duet RMF FM.
1: Tym razem wydanie specjalne i specjalne walentynkowe gadżety od Unimilu.

Top 40 Europejskiej Listy Przeboju. Sobota, godzina 16:50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Na terenie dawnych wsi Wola Ostrowiecka i Ostrówki w byłym powiecie lubomelskim na Wołyniu ma się dziś rozpocząć przeszukiwanie kolejnej mogiły.
2: Na tym terenie w 1943 roku ukraińska powstańcza armia wymordowała ponad 1000 Polaków.
3: W tym miejscu wiemy, że spoczywają osoby, które nie zostały wcześniej odnalezione i nie zostały wcześniej ekshumowane w poprzednich etapach prac. Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, na pewno tam znajdują się ofiary zbrodni z 1943 roku, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu.
1: Mówił nam ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Ponad 600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej pracy mieli na Dolnym Śląsku i Śląsku, przede wszystkim w rejonie Wrocławia i Katowic.
2: Dzisiaj do Polski wracają ostrzeżenia synoptyków przed upałem. Obowiązują w 7 województwach centralnej Polski.
1: W pasie od okolic Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania przez Konin i Łódź, aż po Warszawę, Radom, Lublin i Tarnobrzeg. Tam dziś nawet 30 stopni. Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu.
2: Tenisistka nadal zmaga się ze skutkami kontuzji stawu skokowego. Do urazu doszło na Wimbledonie.
1: Najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie, poinformował klub z Bielska-Białej, gdzie trenuje Chwalińska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czas na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe.
2: Prosto z Atlanty, miasta szczęśliwego dla Argentyńczyków, zaprasza Wojciech Marczyk.
5: Dzień dobry, w Atlancie, skąd nadajemy pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe. Długo było jeszcze słychać śpiewy argentyńskich kibiców. Wszystko dlatego, że ich reprezentacja dokonała rzeczy nieprawdopodobnej. W samej końcówce meczu odwróciła losy spotkania z Anglią w półfinale mundialu. Do 84 minuty Argentyna przegrywała. Jednak wtedy trafił Enzo Fernandez, a fanów Albicelestes do szaleństwa doprowadził Lautaro Martinez, który trafił na 2-1 w doliczonym czasie gry i dał swojej reprezentacji awans do finału. W pierwszej połowie to był bardzo trudny mecz, jednak po golu Anglia jedynie się broniła, a Argentyna ich dopadła w ostatnich 20 minutach. Ja się wcale nie denerwowałem. Mówił mi jeden z argentyńskich kibiców, jego reprezentacja w niedzielę z Hiszpanią zagra o czwarty tytuł Mistrza Świata w historii. Anglikom na pocieszenie pozostanie spotkanie o brąz, w którym zmierzą się z Francją. My zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale Atlantę zamieniamy na oddalone o blisko 1200 km stąd Chicago. Właśnie tam ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów rozpoczęli polscy siatkarze. Biało-czerwoni, którzy walczą o awans do turnieju finałowego, pewnie 3-0 pokonali wicemistrzów świata Bułgarów.
6: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
5: Mówił zaskoczony po meczu środkowy naszej reprezentacji Szymon Jakubiszak. No a przed naszą kadrą teraz 2 dni przerwy. W sobotę o 3 w nocy polskiego czasu mecz z Brazylią.
7: Co w pogodzie? No o tym Magda Karwat-Marek.
8: No trochę nas ta pogoda zaskoczyła rano. Jeszcze wczoraj zapowiadano deszcze i burze, a teraz się to chyba odrobinę zmieniło. Deszcze koło 5 rano mogli widzieć na przykład mieszkańcy Szczecina i okolic, ale potem w ciągu dnia, jeśli będzie padało, to tak widzę raczej przelotnie. Niektóre prognozy wciąż wskazują jeszcze na miejscowe burze, głównie na południu kraju, a jeśli chodzi o temperaturę, to wysoka, do 32 stopni na zachodzie.
9: RMF24. Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
10: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
11: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. We will

0: absolutnie nieludzki rekord padnie w najbliższą sobotę w programie i po zawodach.
1: Ile można znieść? Dowiedzą się dla Was Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach już w sobotę od 9 w RMF FM.

0: Kluczowe rozmowy dla reformy systemu ochrony zdrowia zaplanowane są dzisiaj w Warszawie.
1: Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką, czy rekordowo wysokie zarobki części medyków.
0: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień
2: Witamy.
0: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Reforma w szpitalach będzie tematem dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Czego możemy się spodziewać?
2: Uczestnicy przyjdą z pytaniem, jakie będą skutki zapowiadanej reformy dla pacjentów. Chodzi o górny limit zarobków medyków i o obowiązek pracy na co najmniej pół etatu i o to, czy takie sztywne zasady nie pogorszą dostępu do lekarzy. Tak to zapowiada współprzewodniczący zespołu trójstronnego Wojciech Wiśniewski.
3: Chcemy zapytać Ministerstwa Zdrowia o studium wykonalności. Przedstawiony projekt ma charakter fragmentaryczny, celuje wyłącznie w to, co oburza opinię publiczną. Nie ma tam nic o dostępności, nie ma nic o finansowaniu.
2: Gdy pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę o dzisiejsze spotkanie, usłyszałem ogólne zapewnienie, że chodzi o rzeczową rozmowę.
4: Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To, co budzi zawsze dużo emocji, dzisiaj sprowadzamy do dobrego dialogu i myślę, że o to nam wszystkim chodzi.
2: Temat nieprawidłowości w polskich szpitalach pojawił się też, jak ustaliłem, wieczorem w czasie spotkania premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu miał mocno skrytykować specjalne traktowanie wybranych polityków w publicznych placówkach ochrony zdrowia.
1: Dostępność drewna musi pozostać na stabilnym poziomie. W przeciwnym razie pelet będzie coraz droższy.
0: Ostrzega przed tym Polska Rada Peletu po spotkaniu z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co konkretnie ustalono po tych rozmowach?
5: Resort klimatu zobowiązał się, że utrzyma podaż drewna na stabilnym poziomie i nie zamierza jej jeszcze bardziej zmniejszać. A to właśnie z odpadów z drewna powstaje pelet.
6: Nie będzie kolejnego działania związanego z destabilizacją i z obniżeniem poziomu. Co już jest naprawdę dosyć ważną deklaracją ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
5: Mówi wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. W dalszej perspektywie przedstawiciele Rady proponują, by Polska otworzyła się na tak zwany agropelet, który produkuje się z odpadów niedrzewnych, lecz rolniczych i jest tańszy. Realnie jednak zmiana na rynku mogłaby się dokonać dopiero za kilka lat. Pomysł na obniżki teraz to możliwość ulgi podatkowej poprzez odliczenie części podatku VAT od zakupu peletu. W ten sposób nie zyskaliby sprzedawcy, lecz konsumenci, a pieniądze mogłyby wrócić do gospodarstw domowych.
0: A po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
1: Pytania o cenę peletu na pewno wrócą.
7: Mundial 2026. Czas na wielki finał.
0: Argentyna awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata.
1: Wczoraj w Atlancie pokonała Anglię 2-1.
0: Mecz w strefie kibica niedaleko stadionu śledził wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
1: Wojtku, jeśli Argentyńczycy w niedzielę wygrają w finale z Hiszpanią, to obronią mistrzostwo.
0: No, a w historii zdarzyło się to tylko dwa razy. Pierwszy raz jeszcze przed II wojną światową, kiedy Włochy wygrały mundial w 1934 i 1938 roku. Drugi raz na przełomie lat 50. i 60.
8: Brazylia, która wygrała mundial w 1958 roku, powtórzyła ten sukces 4 lata później. Brazylijczycy mieli wtedy w składzie Pele, a kibice marzą, by teraz tej nieprawdopodobnej historii dokonał Messi i Argentyna, która w finale zagra w niedzielę z Hiszpanią. Hiszpania ma wspaniałego dzieciaka Lamina Yamala. On może wygrać kolejny mundial. Ten musi należeć do Argentyny. A kto wygra, przekonamy się późnym wieczorem w niedzielę. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: W niedzielę finał mundialu rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.
0: Robert Lewandowski najpewniej zagra dziś w meczu z Chicago Fire przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: To będzie jego debiut w barwach nowego klubu. W wietrznym mieście ogromne emocje wśród Polonii amerykańskiej.
0: Z kibicami w Chicago rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Tomasz Towbin, jego córka Mija, kibice Polacy, którzy tutaj mieszkają. Witajcie.
10: Witajcie, tak, czekamy na przybycie Roberta.
9: No właśnie, na to aż wejdzie na murawę. Widzę kibice tak na 100%, z podpisami, z koszulkami.
10: My jesteśmy wielkim fanem Roberta, różne gadżety, jak tylko możemy oglądamy mecze, no i tutaj myślę, że też w końcu go zobaczymy tak bliżej. Byliśmy już na jego meczach w Polsce, gdzie grał, ale jednak no Chicago to Chicago, to jest takie już nasze miasto rodzinne i mam nadzieję, że Robert się tutaj zadomowi przez te 2 lata, no i my będziemy mieli też również okazję go zobaczyć.
9: Ucieszyłaś się, kiedy dowiedziałaś się, że Robert Lewandowski będzie występował w barwach twojego klubu tutaj miejscowego?
11: No tak, ucieszyłam się, bo byłam kiedyś u niego tam w Polsce na meczu, ale teraz może jeszcze raz zobaczymy jego, jak będzie grał tutaj.
1: Polecamy całą rozmowę naszego dziennikarza pod adresem rmf24.pl.
0: A my z nowymi faktami wracamy o 7:30.

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
3: Magda Karwat-Marek zna się na wakacyjnej prognozie pogody.
4: A wy piszecie do nas pod 3322, że w niektórych miejscach kraju rano są mgły. To prawda, na przykład w Krakowie, Wrocławiu, na Mysłowie czy w Wałbrzychu. I te mogą potrwać nawet tak do 8-9 rano. Uważajcie na drogach i pamiętajcie o odpowiednich światłach, jeśli są potrzebne. A w ciągu dnia zapowiada się wysoka temperatura. Łódź 28, Warszawa 28, Zielona Góra 29 stopni, nad morzem koło 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
3: Jeśli ktoś się stęsknił za takim latem...
5: Ten wojskowy w radiu RMF 24.
6: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
5: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Zapraszamy was teraz do wyjątkowego i szczególnego konkursu, który pojawi się właśnie na tej kasecie. To jest absolutnie wyjątkowa i niespotykana do tej pory rzecz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Nie konkurs, konkurs Marcinie drogi, który jest tym konkursem, o którym właśnie mówimy, jest konkursem listowym, o tak, czym dobrze wiemy.
0: Bardzo czułe ucho, cokolwiek to oznacza, oznacza pewnego rodzaju zadanie dla was, które za chwileczkę w jakiś sposób wam postaramy się wyjaśnić.
1: Przypomnijmy również, jak to zwykle bywa w programie JW23, że odpowiedzi należy nadsyłać do nas jak najbardziej. Adres teraz podamy.
0: Wyłącznie na kartkach pocztowych ze specjalnym dopiskiem. Ale najpierw adres, bardzo proszę.
1: JW23 RMFFM
0: Aleja Waszyngtona
1: 1
0: 30
1: 200
0: 4
1: Kraków
0: Kopiec
1: Kościuszki.
0: O, i dopisek. Bardzo ważny dopisek.
1: Bardzo,
0: czułe ucho.
1: Czułe ucho.
0: Jeszcze raz może. Dopisek.
1: Bardzo czułe ucho.
0: To jest bardzo istotny dopisek, ponieważ żeby się te odpowiedzi z bardzo czułego ucha nie mieszały z czułym uchem tradycyjnym w trakcie trwania kolejnych programów JW23. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie.
1: Teraz proszę o ciszę absolutną. Udaję się po przyrząd, który zaprezentujemy w konkursie Bardzo czułe ucho. Udaję się. Przedmiot dzierżę w dłoni, przystępuje do podwójnej prezentacji dźwięku. Dla nieuważnych powtarzam podwójną prezentację dźwięku. Zakończyliśmy podwójną prezentację dźwięku w konkursie Bardzo czułe ucho.
0: No i właśnie, skoro jest to konkurs Bardzo czułe ucho, to widocznie ten wyraz bardzo musi coś wyjątkowego oznaczać.
1: Bardzo ciekawe nagrody.
0: Tak,
1: oznacza.
0: Otóż nagroda główna jest taka, że aż sami boimy się ją w ogóle teraz wam tutaj przedstawić. Nie wiem, czy możemy. Czy ja
1: postarajmy
0: mogę
1: się w każdym
0: tak
1: razie.
0: Otóż nagrodą główną w tym konkursie jest. Jest nocleg w hotelu FM oraz wizyta i obecność przez cały program w trakcie trwania audycji JW23 dla
1: tej osoby,
0: która wygra,
1: odgadnie, co jest w konkursie Bardzo czułe ucho.
0: Dokładnie.
1: Oprócz
0: nagrody głównej,
1: sprzęt mi się odezwał. Oprócz nagrody głównej wylosujemy jeszcze 88 nagród pocieszenia.
0: Dokładnie. Dla tych, którzy do nas przyślą kartki z odpowiedziami.
1: I teraz uwaga, odpowiedzi należy nadsyłać wraz z kuponem konkursowym,
0: który znajdziecie w kasecie
1: do 15 stycznia roku 1997. Uwaga,
0: nie decyduje data stempla pocztowego. A więc raz jeszcze przypomnijmy tą główną nagrodę. Główną nagrodą w konkursie Bardzo czułe ucho jest nocleg w hotelu FM z niedzieli na poniedziałek, bo to już jest oczywiste, oraz oczywiście wizyta w programie JW23 i możliwość uczestniczenia przez cały program od 20 do 24. I to chyba tyle.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jest jakiś człowiek, nazywa się?
1: Tomek z Lublina.
0: Czy kiedyś już grałeś w rosyjską ruletkę?
1: Jeszcze nie.
0: Czy boisz się bardzo?
1: No, nie bardzo.
0: A czy ktoś będzie cię dopingował podczas tej gry?
1: No, najwyżej babcia.
0: No to już, teraz będzie
2: raz.
0: I teraz musisz powiedzieć tylko słowo na cztery litery, które nazywa się stop.
1: Stop.
0: Zatrzymało się i co teraz będzie? 50 zł. Tuśmy się przejechali, proszę pana.
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:30.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolizja czterech samochodów na trasie S8 między Wyszkowem a Radzyminem na Mazowszu.
2: W pobliżu miejscowości Głuchy zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Czy rząd zareaguje na rosnące ceny peletu?
1: Co z reformą unijnego systemu handlu emisjami ETS?
2: To pytania, które padną za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
1: Zapraszamy już 8:02. Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, część Lubelszczyzny i województwo świętokrzyskie. W tych regionach Polski obowiązują alerty synoptyków przed burzami.
2: Synoptycy ostrzegają też przed upałem w szerokim pasie centralnej Polski od Gorzowa Wielkopolskiego na zachodzie przez Skierniewice do Lublina.
1: O szczegółach pogody mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Na północnym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm.
2: Jutro burzowo i gorąco, prawie wszędzie 30 stopni.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Oho, będzie pogoda.
6: Oho, burzowo i gorąco, to są właśnie...

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ma przy mikrofonach Anna Wachowska i Tomasz Beryński.
2: Wieczorne spotkanie Donalda Tuska z politykami KO i kolejne tarcia w PiS.
3: W polskiej polityce zdecydowanie nie ma wakacji.
2: Niedobór drewna może przełożyć się na wyższe ceny mebli i peletu.
3: Branża przekonuje, że surowiec można pozyskiwać bez szkody dla przyrody.
2: Ten temat za chwilę w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Gościem Tomasza Terlikowskiego dziś minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
2: Duże emocje, mimo wakacji, są w polskiej polityce. To potwierdzają uczestnicy wieczornego spotkania parlamentarnego.

0: półtora miesiąca, tuż przed nowym rokiem szkolnym, nauczyciele mogą demonstrować w tej sprawie w Warszawie.
1: Michale, a na czym polegają tarcia w Prawie i Sprawiedliwości?
0: Władze PiS nakazały wczoraj działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń, które prowadzą działalność polityczną, w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. I tu pojawiły się dwie różne reakcje. Sasin podporządkował się decyzji, a Morawiecki podkreślił, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus dalej będzie, tu cytat, budować Wielką Polskę. Rzecznik PiS Rafał Bochenek w odpowiedzi napisał: naprawdę szczerze radzimy koleżankom i kolegom, by się nad tym zastanowili. Nie ułatwiajmy Tuskowi zwycięstwa. Koniec cytatu.
1: Ostrzegamy kierowców podróżujących krajową dziesiątką na Mazowszu.
2: W pobliżu Gumowa, chodzi o odcinek Drobin-Płońsk, zderzyły się dwa samochody osobowe.
1: I tam jedziecie wahadłowo. Branża drzewna, meblarska i leśnicy mówią jednym głosem. Drewna na rynku zaczyna brakować, a bez szkody dla przyrody może być go więcej.
2: Braki w dostępie do surowca będą się przekładać na ceny mebli, wyrobów z drewna oraz peletu, usłyszał reporter RMF FM.
1: Z nami Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią przedstawiciele branży leśnej?
3: Zarzucają Ministerstwu Klimatu i Środowiska brak racjonalnych działań w zakresie gospodarki leśnej oraz coraz większe ograniczanie pozyskania drewna. To w ciągu ostatnich 10 lat wyniosło około 39 milionów metrów sześciennych grubizny rocznie. Plan na ten rok zakłada pozyskanie na poziomie 2 milionów metrów sześciennych mniej. Założenia na przyszły mają być jeszcze niższe, choć bez szkody dla przyrody Lasy Państwowe mogłyby pozyskiwać więcej, usłyszałem. Leśnicy pytają zatem minister Paulinę Henik-Kloskę.
4: Czy usiądzie z nami do stołu? Porozmawia, ale merytorycznie, fachowo, odsuwając emocje i da nam możliwość zabrania głosu, bo w tym momencie nie bierze się leśników, nie bierze się fachowców, którzy na co dzień pracują, na co dzień analizują i żyją tym lasem, nie mają możliwości w ogóle zabrania głosu.
3: Mówi Klaudia Becker, rzeczniczka Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność.
5: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
1: Dzień dobry, witamy.
6: A moim gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unicentrum. Witam pani minister.
7: Witam serdecznie.
6: No to zacznijmy od pytania, które zadała pani Klaudia Becker. Czy usiądzie pani do stołu ze związkowcami?
7: Ja cały czas siedzę z leśnikami. Cały czas siedzę przy stole z leśnikami, bo to oni kreują politykę gospodarczą lasów państwowych.
6: No ale zarzuty są takie, że jest za mało wycinki, że za mało drewna trafia, że efekt będzie taki, że będzie drożej i na rynku meblarskim, i na rynku peletu.
7: My realizujemy politykę pozyskiwania drewna w lasach państwowych zgodnie z 10-letnim planem, które obejmują nadleśnictwa i które pozwala pozyskiwać przyroda, bo to jest leśnicy, generalna dyrekcja musi też odtwarzać zasoby, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną. I dokładnie to leśnicy planują realizację.
6: Ale
7: pozyskanie, i teraz kluczowe, to są oczywiście kłamstwa. Pozyskanie drewna w ubiegłym roku zamknęło się na tym samym poziomie, na którym zamknęło się w roku 2023. Więc nie ograniczamy żadnego pozyskania drewna. Plany zawsze są niższe, bo mamy wiatrołomy, różne zdarzenia nadzwyczajne, które też zwiększają pozyskanie drewna w lesie, więc szacujemy, że w tym roku pozyskanie będzie na poziomie porównywalnym jak w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku było na tożsamym, co w 2023.
6: Może...
7: I tu można pochylić się nad porządkami w lasach prywatnych. Natomiast co do w ogóle ceny drewna, to ona jest niższa w stosunku do cen, które były, kiedy ja obejmowałam stery w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
6: Ale ceny peletu,
7: mimo inflacji,
6: oczywiście spadły w porównaniu do zimy, ale nadal są bardzo wysokie, wyższe niż w ubiegłym roku w lato. I ludzie mówią, no mieliśmy mieć opłacalne źródło energii, płacimy dużo więcej.
7: To po kolei, bo odróżnimy drewno okrągłe, które jest pozyskiwane na produkcję, przetwarzanie, na produkcję mebli, okien, nie wiem, budowę domów i tak
6: dalej. Skupmy się teraz na
7: pelecie. Bo to jest pełnowartościowe okrągłe drewno. Natomiast pelet nie produkuje się z pełnowartościowego okrągłego drewna. Wtedy on musiałby być... być bardzo wysoki. I dokładnie, pelet produkuje się z odpadów, które daje przemysł drzewny, nie z pełnowartościowego drewna.
6: Ale pani minister, to nie zmienia faktu, że pelet, on jest drogi.
7: Produkcja peletu w ubiegłym roku, nawet dane GUS to potwierdzają, wzrosła o 24%.
6: To dlaczego jest drożej?
7: Mieliśmy bardzo strogą zimę. Rozumiem, że w związku z tym ludzie zatowarowują się też na zimę, obawiając się równie strogich mroków. I tu trzeba pomyśleć. Wczoraj mieliśmy spotkanie z ministrem Motyką.

0: na pewno przestrzenią do dużego rozwoju. I myślę, że trzeba racjonalnie usiąść i zastanowić się, jak ten rozwój wesprzeć jako państwo. Jest produkcja agropeletu ze słomy, ze słonecznika, z tego typu elementów.
1: Czyli będzie wsparcie dla produkcji agropeletu, a będzie jakieś wsparcie dla ludzi ogrzewających mieszkania, domy peletem?
0: My dofinansowywaliśmy kotły. Teraz słyszę, że jest nawoływanie, by zaprzestać dopłat do kotłów, ale największym problemem jest przestawianie się ciepłownictwa. To są zupełnie inne wolumeny i od paru lat, i ja już uprzedzałam ciepłowników, że dojdzie do pewnego momentu, w którym podaż peletu będzie, czy biomasy leśnej będzie nieadekwatna do zapotrzebowania i należy się elektryfikować. Myśmy to mieli w dokumentach strategicznych ministra klimatu i środowiska wyraźnie napisane, bo tu mamy do czynienia z naprawdę dużym zapotrzebowaniem, któremu ciężko będzie sprostać, jeżeli wszystkie, całe ciepłownictwo z węgla przestawi się na biomasę leśną, na pelet, będzie
1: tu,
0: problem.
1: Tu za chwilę wrócimy do tego tematu, żegnamy się z gośćmi Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Dziękujemy. Kłamstwo zarzuca minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska branży leśnej.
3: Chodzi o pozyskiwanie drewna z lasów państwowych.
2: Rozmowa Tomasza Terlikowskiego trwa w sieci.
3: A my polecamy Fakty RMF FM o 8.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: A co tam w wakacyjnej prognozie pogody?
8: No mówiliśmy o tym po siódmej. W Płocku urodził się pierwszy w Polsce tapir malezyjski.
7: Mówiliśmy.
8: Drogi tapirku, no trafiłeś na Płock naprawdę w najlepszej odsłonie. Dzisiaj będzie tam nawet do 29 stopni. To jest województwo mazowieckie. I popatrzyłam na mapie, właściwie całe to województwo dzisiaj ma tak piękną temperaturę. Jutro w Płocku będzie podobnie, za to na zachodzie kraju mogą pojawić się deszcze i burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
7: 8 minut po 8, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata.

0: Język to wielki kocioł
1: na językach. Codziennie od 13.
2: Każda właściwie figura coś znaczy.
3: Na językach. Nie jest zbyt wiele konkretów.
4: To jest niemożliwe.
5: Makaron robi się
1: na językach. Marzena Rogalska.

0: Halo?
1: Halo, to jest Katowic.
0: Tak?
1: Mam na imię Kazik.
0: Dobrze, Kazik, proszę bardzo.
1: 15 600 149.
2: Za mało.
0: Lecimy dalej, kolejna propozycja, cześć.
3: Proponuję 150.
0: Halo, moment, chwileczkę, kto ty jesteś?
3: Iwona Zgierzycka.
0: Bardzo cię proszę.
3: 15 milionów.
0: Zgadza się.
3: 600 tysięcy.
0: Zgadza się.
3: 151.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: To są oczywiście kłamstwa.
2: Tak, na zarzuty branży leśnej o coraz większym ograniczeniu pozyskiwania drewna odpowiada w porannej rozmowie w RMF FM minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
3: My realizujemy politykę pozyskiwania drewna w lasach państwowych zgodnie z 10-letnim planem, które obejmują nadleśnictwa i które pozwala pozyskiwać przyroda, bo to jest, leśnicy, Generalna Dyrekcja musi też odtwarzać zasoby, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną. I dokładnie to leśnicy planują realizację.
4: Ale
3: pozyskanie, i teraz kluczowe, to są oczywiście kłamstwa. Pozyskanie drewna w ubiegłym roku zamknęło się na tym samym poziomie, na którym zamknęło się w roku 2023.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski.
2: Gdzie zatem leży prawda?
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
2: Gęsta mgła utrudnia pracę krakowskiego lotniska w Balicach.
1: Z powodu złej widoczności o poranku do Warszawy przekierowano lot z Abu Dhabi, a do Katowic połączenie z Helsinek.
2: Według synoptyków z każdą godziną pogoda ma być już coraz lepsza.
1: Nad Krakowem na lądowanie czekają maszyny z Kopenhagi oraz z tureckiej Antalii.
2: Kolejny przemytniczy balon z Białorusi znaleziony w Polsce, tym razem na obrzeżach Białegostoku.
1: W środku były papierosy bez polskich znaków akcyzy, informuje nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Balon został zauważony przed 2 w nocy w miejscowości Porosły, Kolonia, między Trasą Generalską a Aleją Jana Pawła II. Do jego czaszy przyczepionych było około 3,5 tysiąca paczek z nielegalnymi papierosami. Policja przypomina, że w przypadku zauważenia takiego balonu nie należy się do niego zbliżać. Trzeba jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: W półfinale mundialu Argentyna 2-1 pokonała Anglię.
2: W Atlancie jest specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk, który zaprasza na mistrzowskie fakty sportowe.
7: Atlanta była wczoraj dosłownie opanowana przez argentyńskich fanów. Mimo że Anglików przyjechało tutaj naprawdę sporo, to na ulicach przed meczem i po było słychać jedynie Argentina! Argentina! Bohaterem reprezentacji Argentyny został wczoraj Lautaro Martinez, dla którego początek mundialu nie był udany. Stracił on nawet miejsce w podstawowym składzie. Jednak w fazie pucharowej, wychodząc z ławki, gra doskonale. Zaliczył asystę, zdobył gola w ćwierćfinale ze Szwajcarią, a wczoraj jego trafienie w doliczonym czasie meczu dało awans Argentynie do finału. Naprawdę trudno mi teraz mówić, ale postaram się nie płakać, bo już naprawdę dużo płakałem w szatni. To niesamowite, po prostu niesamowite to wszystko, co osiągnęliśmy. Mówił Lautaro Martinez. Niedzielne starcie Argentyny z Hiszpanią będzie drugim hiszpańskojęzycznym finałem w historii mundiali. W sobotę mecz o brąz Anglia zagra z Francją. Do końca mundialu jeszcze 2 spotkania. W Polsce dziś pierwszy mecz o trofeum. Wieczorem o Super Puchar Polski. Mistrz kraju Lech Poznań zagra na własnym stadionie ze zdobywcą Pucharu Górnikiem Zabrze. A o tym, kto jest faworytem, już teraz Cezary Dziwiszek.
8: Dzień dobry. Faworytem spotkania są gospodarze, którym udało się utrzymać mistrzowski skład, a nawet go wzmocnić. Takiego komfortu jak trener Lecha, Nils Frederiksen, nie ma natomiast trener Górnika, Michał Gaszparik. Z jego zespołu odeszło kilku czołowych zawodników, m.in. Czesi, Helebrant i Ambrosz.
9: Patryk Helebrant i potem i ten Ambrosz, oni byli specyficzni. Klub mocno pracuje na wzmocnieniach.
8: Lech gra o 7 superpuchar, Górnik o 2. Dla obu drużyn to sprawdzian formy przed eliminacjami Ligi Mistrzów.
7: Pierwszy gwizdek meczu w Poznaniu o 19:00.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
11: Nad Bałtykiem poprawiła się ostatnio pogoda, więc zajrzyjmy sobie na plażę, na przykład Białogóra. Widzę piękne słońce, piękny też taki jasny piasek, ale ludzi malutko. 3 osoby widzę, które ćwiczą przy brzegu, zazdrościmy, a wy możecie brać kocyki i iść na plażę, bo jeszcze są całkiem dobre miejsca. A bardzo ładnie dzisiaj będzie praktycznie na całym wybrzeżu, nawet 25-26 stopni, trochę chłodniej na Półwyspie Helskim 22. We'll be right back.

Łobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Kontener wyborczy RMF FM.
1: Czy jest to radio, czy już jakiś obcy wywiad?
0: Na żywo z miejsc kampanii wyborczej. Dziś z Sejmu w Warszawie.
2: Radio mówi do Panty, RMF FM.
0: Twój wybór, nasz program.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, zaczynamy.
2: Rekordowe zarobki części lekarzy i reforma szpitali.
3: Przedstawiciele rządu i medycznych związków zawodowych usiądą dziś do rozmów.
2: Potężny korek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Problemy też na trasie S8 na Mazowszu.
2: Będzie też raport po burzach w Śląskiem.
3: A w Chicago dziś debiut Roberta Lewandowskiego.
2: Polonia szykuje specjalny doping.
4: Wielu Polaków się wybiera, wielu moich znajomych. I wiem, że coś szykują, na pewno będzie głośno.
3: Jest 9:00. Górny limit zarobków lekarzy będzie jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
2: Będzie to pierwsze spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami.

0: Pracuję w klinicznym, wysokospecjalistycznym szpitalu, a odpowiedzialność chirurga, który też zajmuje się drobnymi zabiegami, w szpitalu o mniejszej referencyjności, jest różna. A więc powinniśmy mieć na pewno płacone za odpowiedzialność, jaką ponosimy.
1: Rząd tydzień temu zapowiedział maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu dla każdego lekarza. Wciąż nie ma jednak propozycji konkretnych przepisów. Pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, czy dzisiaj, 16 lipca w końcu, pojawią się konkretne projekty.
2: 16 mamy ustaloną agendę z zespołem trójstronnym i według tej agendy będziemy odbywali spotkania.
1: W agendzie na dziś jest m.in. temat budżetów szpitali. Według zapowiedzi już w przyszłym tygodniu projekty, które mają uporządkować sytuację w polskich lecznicach, mają być omawiane przez Radę Ministrów.
3: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Około 10 km ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
4: Na wysokości węzła Tynieckiego na jezdni w stronę Katowic doszło do kolizji.
3: Zator na czwórce zaczyna się już na węźle Zakopiańskim i kończy w okolicy węzła Mirowskiego. Kilkukilometrowy korek na trasie S8 na Mazowszu.
4: W Głuchowie na odcinku Wyszków-Radzymin przypominamy, zdarzyły się 4 samochody osobowe.
3: 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy.
4: 18-letni Polak przemycał imigrantów z Łotwy na zachód Europy. Wpadł na Litwie w okolicach Kejdan.
3: W samochodzie osobowym przewoził 6 cudzoziemców, 5 Sudańczyków i 1 obywatela Jemenu.
4: Litewska Straż Graniczna przekazała imigrantów na Łotwę. Polak trafił do aresztu.
5: Burze w Polsce. W raporcie reporterów RMF FM.
4: Ponad 150 razy interweniowali strażacy w powiecie raciborskim po ostatnich burzach.
3: Z najnowszym pogodowym raportem w faktach teraz Anna Kropaczek. Witamy, Aniu. Czego dotyczyły interwencje?
6: Najwięcej zgłoszeń związanych było z ulewami. W Raciborzu strażacy pompowali wodę w 2 zalanych ośrodkach zdrowia, w przedszkolu oraz w 3 szkołach, m.in. Szkole Mistrzostwa Sportowego. Zalane zostały także pomieszczenia techniczne pod pływalnią. Łącznie w powiecie raciborskim intensywne opady deszczu spowodowały szkody w około 100 budynkach i posesjach. Podtopione były pola uprawne i drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz Krajowa 45.
3: To już dziś debiut Roberta Lewandowskiego w barwach strażaków.
4: Jego nowy klub Chicago Fire zmierzy się dziś z Vancouver Whitecaps. Polonia z Chicago szykuje. Oczywiście specjalny doping ma być głośny.
7: Tego nie mogę niestety zdradzić. To są nasze takie tajemnice. Coś tam się szykuje.
8: Słyszałem nawet, że miejscowy proboszcz zaprasza go także do kościoła, więc to jest naprawdę szerokie wsparcie, poparcie i zaproszenie dla Roberta Lewandowskiego, żeby korzystał także z życia polonijnego tutaj.
7: Tak jest. Jest i proboszcz, jest i siostra, która jest wierną fanką od wielu, wielu lat Roberta, też zaprasza. Także cała Polonia naprawdę grubo za Robertem. I nie tylko Polonia. No Robert jest, jakby nie patrzeć, jednym z wielu znanych Polaków na świecie.
3: Usłyszał nasz korespondent Paweł Żuchowski.
4: A do Chicago będziemy zaglądać w kolejnych faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
1: Co tam w pogodzie, Magicu?
11: No jest kolejny SMS od Was. Numer znacie, 3322. Możecie do nas pisać w każdej sprawie. Ładny SMS. Droga Magic, jak tam z pogodą w Poznaniu? O. Bardzo ładnie. Poznań dzisiaj naprawdę w całkiem dobrej formie. Temperatura w okolicach 30 stopni, bardzo wakacyjnie, ale też trzeba uważać na upały. Chociaż są też prognozy, że w ciągu dnia mogą pojawić się tam burze. Mowa tu zresztą o całej Wielkopolsce, ale też na przykład o rejonach górskich.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
1: O, Maciek napisał pod 3322, że słychać nas też.

0: w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: JW23 na wieki wieków.
1: Nie, koniec wieku z JW23. W każdą niedzielę od 21 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

0: Klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.
2: Nie śpią Tadeusz Soltys i Michał Kubik. Ni w 5, ni w 9. O poranku od 5 do 9.

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jesteś. Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Józek jestem. Tarnowo.
1: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
2: No, żona Ziutek.
1: Uwaga.
0: Uwaga.
1: Józefie.
2: Stop.
1: Krajalnica. Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
2: Oj, nie ma.
1: To już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
2: A mam zaczekać?
1: Nie, nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
2: Hurra!
3: Od poniedziałku do soboty. Poranny toster.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Zobaczmy, jakie macie propozycje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja propozycja 15 milionów 259 200.
2: Za dużo.
0: Oczekujemy kolejnej oferty. Halo?
3: RMF?
0: Tak, RMF.
3: Proszę pana, ja podaję swoją kwotę. 15 milionów 259 157.
0: Powiedziała obywatelka o imieniu?
3: Gośka.
0: Gosiu, to jest...
2: Za dużo.
0: Czekamy jeszcze na wasze propozycje, bardzo proszę.
4: 15 milionów 259 156.
0: 15 milionów 259 156. Jak masz na imię?
4: Bogdan.
0: Chłopie!

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: 10:00. Zaczynamy.
2: Minister klimatu i środowiska przekonuje w RMF FM. Program ETS zostanie złagodzony.
3: Posłuchajcie, co ma się zmienić.
2: Kolumbijczyk zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
3: O szczegóły zapytamy naszego dziennikarza.
2: Dziś w Poznaniu piłkarski super puchar. Lech kontra Górnik Zabrze.
3: W RMF FM mamy informacje dla kibiców.
2: Dojazd na stadion będzie utrudniony.
3: Program ETS zostanie złagodzony.
2: Zapewniała w porannej rozmowie RMF FM Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska.
3: Przypomnijmy, europejski system handlu emisjami to opłaty za emisję dwutlenku węgla, które wpływają na koszty produkcji energii.
2: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, co ma się zmienić?
4: Dzięki mniejszości blokującej, jaką zbudowała Polska, o czym jako pierwsi informowaliśmy w faktach, udało się uzyskać ustępstwa.
5: Bo dotychczas, kiedykolwiek podchodziliśmy do dyskusji na poziomie Brukseli o ETS, o emisjach, to mieliśmy do czynienia z zaostrzaniem przepisów.
4: Czyli
5: a my
4: nie
5: teraz pierwszy raz będziemy mieli do czynienia z łagodzeniem polityki.
4: Co się zatem zmieni?
5: Bezpłatne certyfikaty w dłuższej perspektywie, ale także pewne inne podejście do redukcji uwzględniające bardziej też specyfikę krajów, poszczególnych krajów członkowskich, które mają różny poziom startu, uwarunkowań historycznych, ale też różne warunki klimatyczne.
4: Zbudowana już koalicja państw będzie też pracować nad zmianą programu ETS-2, zapewnia minister klimatu i środowiska.
2: Kolumbijczyk został zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

0: Jest przełom w sprawie śmierci młodego strażaka po bójce w remizie OSP w Białym Dunajcu koło Zakopanego.
1: Po niemal 2 latach domniemany sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku podczas zakrapianego alkoholem spotkania w remizie. W jego trakcie doszło do sprzeczki i bójki między strażakami. Niedługo potem rodzina znalazła nieprzytomnego Pawła niedaleko remizy. Młody strażak zmarł po kilku dniach w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Jak mówi rzecznik prokuratury, kluczowe dla sprawy okazały się ostatnie zeznania świadków i opinie biegłych, którzy uznali, że po ciosie kolegi Paweł przewrócił się i uderzył głową w betonowe podłoże, co doprowadziło do powstania krwiaka mózgu, który go zabił. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Mgła utrudnia podróże lotnicze. Ze względu na trudne warunki na lotnisku w podkrakowskich Malicach, do Pyrzowic w Śląskiem przekierowane zostały rejsy z Helsinek, Kopenhagi i Tel Awiwu.
0: Linie lotnicze zorganizują transport pasażerów do docelowego miejsca. Wcześniej z powodu ograniczonej widoczności rejs z Monastyru do Pyrzowic został przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie.
3: Tym żyje Poznań.
0: Ważna informacja dla kibiców wybierających się dziś na Super Puchar Polski.
1: Przypominamy, na stadionie w Poznaniu Lech zmierzy się z Górnikiem Zabrze.
0: No i z powodu wakacyjnych remontów torowisk tramwaje nie dojeżdżają w rejon stadionu, o czym przypomina reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Mimo remontów i wynikających z nich ograniczeń wciąż najlepszym rozwiązaniem pozostaje komunikacja miejska. Tramwaje nie kursują od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w kierunku stadionu, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
5: Uczulamy wszystkich kibiców, żeby w miarę możliwości wcześniej po prostu na ten stadion się wybrać. Mogą być utrudnienia. Musimy się z tym liczyć, że to nie będzie w takim standardzie, na takim poziomie, jak to jest w momencie, kiedy mamy kilka linii tramwajowych, które dosyć często jeżdżą.
4: Można zatem dojechać do ronda Nowaka Jeziorańskiego i tam przesiąść się w komunikację zastępczą lub od razu wybrać się na stadion autobusem. Dojazd samochodem może być problematyczny, bo remonty torowisk wpływają również na organizację ruchu na ulicach prowadzących w okolice Enea stadionu.
1: Początek meczu o 19:00.
0: A najnowszy obraz faktów RMF FM już o 11:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Proszę Państwa, 10 tysięcy po raz pierwszy!
1: Już w najbliższą sobotę od 9. Jak złamać szyfr nie łamiąc głowy? Podpowiadają Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach w RMF FM.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej. Bum, bum, bum.

Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: czy nagranie się
1: jednak.
0: Czasem więcej.
1: Denerwuje i złoży.
0: Jest tylko jeden taki facet. Nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

0: Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa?
1: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15:00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonami, tak. Zaczynamy fakty w RMF FM 11.
2: Wypadek na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
3: A także na drodze krajowej 42 w Świętokrzyskiem.
2: Od ważnych informacji dla kierowców zaczynamy fakty.
3: Przed sądem stanie obywatel Ukrainy oskarżony o działalność dywersyjną w Polsce.
2: Grozi mu dożywocie.
3: Poza tym poprawa pogody ożywiła mazurskie porty.
4: No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania.
2: Za chwilę też fakty kulturalne. RMF FM. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Dobre i Bielice dachował samochód osobowy.
3: Jezdnia w kierunku Koszalina jest zablokowana. Z utrudnieniami musicie się liczyć przez 3 godziny. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 42 w Świętokrzyskiem.
2: W pobliżu Skarżyska Kamiennej zderzyły się 2 samochody osobowe z ciężarówką.
3: Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Starachowic oraz wjazd na trasę S7 w kierunku Krakowa.
5: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
2: Dożywocie grozi Ukraińcowi Ilii K., który w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu.
3: Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo wobec cudzoziemcy i wysłał do sądu akt oskarżenia w jego sprawie.
2: Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, za co konkretnie będzie odpowiadał obywatel Ukrainy?
6: To w sumie 47 zarzutów. Po pierwsze, chodzi o udział w zorganizowanej grupie dywersyjno-sabotażowej, która miała działać na zlecenie obcego wywiadu. Po drugie, umieścił kilkadziesiąt napisów na budynkach i miejscach pamięci, a te napisy wychwalały UPA. Rozwieszał też czerwono-czarne flagi. Według śledczych jego celem było wywołanie niepokojów społecznych i pogłębianie polsko-ukraińskich antagonizmów. Ostatni zarzut dotyczy przygotowań do dywersji podczas zeszłorocznej defilady w Dniu Wojska Polskiego w Warszawie. Planował przelot dronem nad pojazdem, którym podczas parady miał jechać prezydent. Nie udało mu się jednak tej akcji przeprowadzić, bo został zatrzymany. Zlecenia otrzymywał przez komunikator internetowy, a z ustaleń prokuratury wynika, że jego główną motywacją była chęć zysku. Wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach.
3: Prokuratura nie złożyła.

0: To więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
1: Poprawa pogody przyciągnęła na szlak Wielkich Jezior Mazurskich turystów.
2: W portach zrobiło się gwarno, a na jeziorach widać białe żagle.
3: Po dwóch tygodniach takiego ciężkiego dla nas czasu przyjechali turyści na Mazury i widać uśmiechy na ich twarzach.
4: Z Lublina przyjechaliśmy tutaj.
5: Od kiedy na Mazurach?
4: W tym roku jesteśmy od tygodnia i niestety przeżyliśmy tą złą pogodę. No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
5: I da się pływać.
4: I da się pływać bez problemu. Także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
6: Robimy to tyle lat, to jest nasz 6. rejs już ogólnie rodzinny. Mhm. Nie tylko to.
5: Nie nudzi się?
6: Nie, absolutnie nie.
1: Naszą żółto-niebieską wioskę żeglarską w Mikołajkach odwiedził Piotr Bułakowski.
2: A w tej chwili w Mikołajkach przyjemne 23 stopnie i słońce.
1: Po południu termometry pokażą nawet 26 kresek.
2: A w faktach kulturalnych RMF FM o filmie I Play Rocky.
1: A zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
7: Kasiu. Dzień dobry. To film o tym, jak młody Sylwester Stallone stał się legendą kina. Opowieść o biednym aktorze z wadą wymowy, który pisze scenariusz o bokserze. A gdy duże studio chce go kupić, ten stawia warunek. Tak, tylko jeśli zagram Rockiego. Równo 50 lat temu produkcja staje się hitem i dostaje Oscara za najlepszy film. Rolę Sylwestra Stallona gra Anthony Ippolito. Jest Rocky, którego wszyscy znamy i kochamy, i jest Sylwester Stallone, który dał tej roli wiele z siebie. Jest tu sporo elementów autobiograficznych, choć aktor nie był bokserem, nie pochodził z Filadelfii. Próbujemy opowiedzieć, gdzie kończy się Rocky, a gdzie zaczyna się Stallone. Właśnie pojawił się zwiastun I Play Rocky, kinowa premiera w listopadzie. Prawie 50 artystów wystąpi na zaczynającym się dziś festiwalu Jarocin. Dziś m.in. koncert Kobiety Jarocina z Renatą Przemek, Anią Ortodoks i Anną Rusowicz. Kulminacją będzie niedzielny koncert Moja Krew, Twoja Krew. Muzycy wykonają utwory ze słynnego dokumentalnego filmu pod tym samym tytułem. W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. I o tej nowej produkcji będę jeszcze dzisiaj mówić w naszych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Nasz mnie Kasia z faktów mówiła, żeby zobaczyć ten zwiastun.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
1: W programie między innymi
2: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
3: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu. Wychodzi po strzałach.
1: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
0: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, że, żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie, puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits. Brothers in Arms.

0: Uwaga.
1: Poszły. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Witaj.
3: Poranny toster.
1: Ale ty jesteś ekspresowy. Jak masz na imię?
2: Marek.
1: Marek. W porządku. Będziesz musiał powiedzieć stop. Maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Marek.
2: Stop.
4: Miła w dotyku narzuta na łóżko.
1: Ciekawe, czy twoje łóżko skrzypi?
2: To żona skrzypi łóżko.
1: Bo wiesz, bo jak łóżko...
4: Od poniedziałku do soboty.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: A teraz na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz!
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hot Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewo. Dzień dobry, witam i zapraszam.
2: Słuchamy faktów. Jest 12.
1: Niestety na początek tragiczne doniesienia z S6 w Zachodniopomorskiem. Dachował tam samochód, nie żyje 6-letnie dziecko. W faktach także polityczne komentarze po uchwale PiS-u w sprawie stowarzyszeń. Serhii Korecki nowym premierem Ukrainy. Jakie będą priorytety nowego rządu w Kijowie? O tym nasz dziennikarz. Super Puchar Polski pod znakiem sporów. Poznań areną nie tylko piłkarskich emocji. Sześcioletnie dziecko śmiertelną ofiarą wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Jak informowaliśmy już w faktach przed godziną, na wysokości miejscowości Stare Bielice dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Jezdnia w kierunku Koszalina jest zablokowana. To kuriozalna uchwała. Tak politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, mówią o wczorajszej decyzji swojej partii. Kierownictwo PiS-u postanowiło, że członkowie ugrupowania muszą zrezygnować z przynależności do wszelkich stowarzyszeń pod groźbą usunięcia z Prawa i Sprawiedliwości. Przenosimy się teraz do sejmowego studia RMF FM. Tam jest nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, co na temat tego ultimatum mówią członkowie stowarzyszenia byłego premiera?
3: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus twierdzą, że te zapowiedzi o usunięciu z PiS-u trzeba brać na poważnie, ale przynajmniej na razie nie zamierzają rezygnować ze swojej działalności pozapartyjnej.
4: Stowarzyszenie absolutnie nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości i także nie zamierzamy się wycofywać z działalności w tym stowarzyszeniu.
3: Mówił Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej przewidują jednak, że posłowie ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w końcu się ugną.
5: Mateusz Morawiecki już wielokrotnie jego środowisko polityczne udowodniło, że silni są, ale w gębie. Przychodzi co do czego i trzeba się postawić, to dość szybko uszy po sobie i chowają się pod ten płaszcz Jarosława Kaczyńskiego.
3: Tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają tydzień na podjęcie decyzji, czy chcą pozostać w PiS-ie.
1: Ukraina ma nowego premiera. Parlament w Kijowie powołał na to stanowisko Serhija Koreckiego. Wcześniej dotychczasowy prezes państwowego koncernu Naftohaz przedstawił deputowanym priorytety nowego rządu. Mówił o obronie, rozwoju gospodarczym i europejskiej integracji. Jego wystąpienia wysłuchał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, co jeszcze mówił Korecki?
6: Na początku przypomniał o swych sukcesach jako prezesa firm paliwowych. Następnie podał główne zadania, które chciałby postawić przed swoim gabinetem. Po pierwsze, to wsparcie sił zbrojnych i przemysłu obronnego. Po drugie, wsparcie społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na mieszkańców przyfrontowych terenów. Bardzo ważne będzie też przygotowanie do przetrwania zimy, wsparcie dla biznesu oraz efektywne wykorzystanie międzynarodowej pomocy.

0: Poznań Górnik Zabrze, który znów wzbudza emocje niekoniecznie związane ze sportem. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, czego tym razem dotyczą kontrowersje?
1: Dzień dobry, te najświeższe nowych przepisów rodem z mundialu dotyczą sędziowania, na przykład sprawdzania żółtych kartek i rzutów rożnych w systemie VAR. O zmianach PZPN miał jednak poinformować kluby dopiero co, a to mocno skrytykował trener Lecha Poznań Niels Frederiksen. To kompletny brak szacunku ze strony federacji, żeby informować nas o tym dzień przed meczem? Wcześniej wiele emocji wzbudzała też lokalizacja meczu. PZPN długo forsował Wrocław, ale odpuścił po protestach klubów i fanów. Zdania jednak nie zmienił.
2: Uważamy dalej w związku, że docelowo to jednak powinien być mecz organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na neutralnym stadionie, jednym wybranym na kilka lat w Polsce.
1: Powiedział w rozmowie ze mną sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Prezesa związku Cezarego Kuleszy na meczu w ogóle nie będzie. Skorzystał z zaproszenia Gianniego Infantino na finał mundialu.
0: Mecz na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu o 19:00. Relacje w wieczornych faktach RMF FM. A ja już teraz zapraszam na fakty o 13:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: A teraz na godzinę 12 najchłodniej jest w Kołobrzegu, 19 stopni. Najcieplej jest w Terespolu. Tutaj jest już 27 stopni, ale za chwilę naprawdę się rozgrzeje nawet na wybrzeżu, bo w Kołobrzegu będzie 28, w Gdańsku 26, Warmia Mazury 26-25, w centrum kraju od 28 do 31 to w okolicach Torunia najcieplej, na południu 29, zachód 30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: 3 minuty do losowania.
7: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka. Zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
8: Si Spanish, como se llama, si bonita, si mi casa, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you might go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
7: Mam nadzieję, że nagrany ukrytym mikrofonem kolega doceni, że właśnie ujawniłam jego talent. Albo przynajmniej, że mnie nie zabije.
8: Oh, baby,

0: Słuchaj, programu Off the Wall.
1: Nie.
0: Ja mówię ci, słuchaj, Off the Wall.
1: Nie.
0: Masz słuchać.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Lepiej słuchajcie Off the Wall, programu po angielsku. Każdą niedzielę o 3:45 po południu. Zaprasza Marcin Jeszczemski i Charles Paul.
1: Nie!

0: łoscypek, ciupazecka, kierpce, herbata z prądem.
1: Nie mam chęci.
0: Przysmak bacuszki.
2: Wszystko leci.
0: Koroliczki. Flaseczka mleka.
2: Ale...
0: kapelusz. Najładniejsza łowiecka. Bursztyny. Fartuszek z cukarka. Niespodzianka w pudełeczku.

0: Uwaga! Nastąpił akt wrzucenia grzanek. Dzień dobry, witamy. Jak masz na imię?
1: Maria.
0: Mario, skąd dzwonisz do nas?
1: Skąd dzwonię? Z przedpokoju.
2: I bardzo dobrze.
3: Halo?
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Bielsko, kłania się.
2: Bielsko. A można już jeździć na nartach?
4: O, chyba jeszcze nie, chyba w górach.
5: Poranny toster.
2: Czekaj.
0: Zbyszku, tak. Ty mieszkasz w Bielsku czy tak. W Białej?
4: Tak. W Bielsku.
0: A czy między Bielszczanami a Bialalami
4: tak.
0: Istnieją jakieś niesnaski?
2: Kontrowersje?
4: Nie. Ja na przykład w Białej prowadzę interes.
0: I dobrze ci idzie.
4: Dobrze.
2: Mamy nadzieję, że dobrze ci pójdzie także w porannym tosterze.
4: No powiedzmy.
2: Powiedzmy, właśnie. No to może powiedzmy.
4: No, to stop.
5: Dwie piżamy.
0: I dobrze. Jedna do spania w Bielsku, a druga do spania w Białej.
6: Od poniedziałku do soboty.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: J-Lo,

0: Na drodze do Sydney. W biegu po mistrzostwo. Przez bieżnie, boiska i tory. Prowadzi Paweł Pawlik.
1: I po zawodach. W sobotę od 9:00.
2: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
3: Przed mikrofonem Ewa Kwaśnie, słuchamy.
4: Zapraszam. Polska i Francja przeciwko 10 krajom Unii Europejskiej w sprawie kontrowersyjnej umowy z Mercosur. Posłuchajcie, co ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli. Robert Lewandowski może dziś zadebiutować w Chicago Fire. Decyzja trenera tuż przed meczem, donosi nasz amerykański korespondent. W każdy wakacyjny czwartek w faktach RMF FM mówimy o miejscach, które warto odwiedzić. Za moment przeniesiemy się do Wrocławia na tor wyścigów konnych. Duże różnice zdań przed unijnym Trybunałem w sprawie budzącej kontrowersji umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. Chodzi o wydanie opinii w sprawie zgodności z unijnymi traktatami umowy z krajami Mercosur. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, swoje stanowisko w TSUE przedstawiło w tej sprawie 12 państw. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to za różnica zdań i co ona w praktyce oznacza?
5: To oznacza, że spór o umowę z Mercosur przeniósł się z polityki na salę sądową i zapowiada się ostre starcie dwóch obozów. Po stronie Parlamentu Europejskiego, który kwestionuje sposób wdrożenia umowy, stanęły tylko Polska i Francja. Po drugiej stronie jest 10 państw, w tym Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i państwa skandynawskie. Od lat najwięksi zwolennicy Mercosur. Trybunał wyda wiążącą opinię, która rozstrzygnie, czy Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem wdrożyć od 1 maja handlową część umowy. Na rozstrzygnięcie poczekamy jednak około 2 lat. Polska złożyła też własną skargę do TSUE, ale jak ustaliłam, dotąd nie przyłączyło się do niej żadne państwo.
4: A teraz uwaga kierowcy. Po kolizji dwóch samochodów osobowych są utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. W pobliżu węzła Pietrzykowice na jezdni w kierunku Wrocławia. Przejezdny jest tylko jeden pas. Awaria magistrali wodociągowej spowodowała utrudnienia dla kierowców w rejonie ulicy Marywilskiej w Warszawie. Przez awarię na ulicy Odlewniczej zapadła się jezdnia. Na miejscu pracują wodociągowcy. Kierowcy muszą jeździć wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W faktach teraz przenosimy się za ocean. Chicago Fire zmierzą się dzisiaj z Vancouver Whitecaps. To może być pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w jego nowym klubie. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest w Chicago. Pawle, trener podejmie decyzję na godziny przed meczem.
6: Dzień dobry. Tak, Tim Hotsey, dziennikarz sportowy z Chicago, zajmujący się klubem Chicago Fire, jest przekonany natomiast, że dziś Robert Lewandowski wejdzie na murawę. Myślę, że zagra. Nie wiem, ile minut spędzi na boisku, ale zaliczy swój debiut przeciwko swojemu byłemu koledze z drużyny, Tomasowi Millerowi, powiedział mi Hotsey, który jest podekscytowany przejściem Lewandowskiego do drużyny z Chicago. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy jak Robert Nowak, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Przejście Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Szczerze mówiąc, to wciąż wydaje się nierealne. Być może dziś, kiedy najprawdopodobniej zadebiutuje, naprawdę do nas dotrze, że to się dzieje, ale myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim wszyscy to w pełni poczujemy, powiedział. Z Chicago Paweł Żuchowski.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
4: Gdzie chodzą lokalsi? O to pytamy w każdy wakacyjny czwartek. Szukamy miejsc nieoczywistych, z dala od tłumu i turystycznego zgiełku. Jeśli chodzi o Wrocław, to na pewno tor wyścigów konnych Partynice. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, dlaczego to miejsce jest nieoczywiste?
8: Bo wielu kojarzy je

0: stojącej zakorkowanej ulicy Zwycięskiej, więc mi się tutaj bardzo dobrze żyje, mieszka.
1: To także jedno z moich ulubionych miejsc we Wrocławiu. Z toru wyścigów konnych Martyna Czerwińska.
2: Na ten tor właśnie wyścigów konnych zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Cztery minuty po 13:00, byle do lata w RMF FM.

0: RMF On.
1: Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: 7.39 się już zbliża, ale spokojnie, spokojnie. Nie do 8 dzisiaj odliczamy, tylko do 9, bo o 9 zaczyna się matura.
1: Słuchacie porannego programu sieci RMF FM, dziś naturalne pogotowie maturalne. A co zrobić, jak się nie zda matury?
0: No, troszkę się trzeba przejąć, nie da się ukryć, ale w gruncie rzeczy jest dużo możliwości wybrania zajęcia, gdzie nie trzeba matury.
1: Taki Merlin Cadogan z Devon w Anglii zarabia $8 za godzinę, przeganiając z pola ptaki za pomocą bumerangu.
0: No właśnie, a do rzucenia bumerangu nie trzeba matury, wystarczy trochę wprawy.
1: Do rzucenia szkoły też nie trzeba matury.
0: I też trzeba trochę wprawy. Nie, wprawy, wprawy nie. Tylko jak, wiesz, jak się rzuci bumerangiem, to on wraca, a jak się rzuci szkołę, to ona nie wraca niestety.
1: Szkoła nie nadaje się do odganiania ptaków z pola.
0: Chyba, że jest to pole okręgu wpisanego w trójkąt.
1: Za 20 minut będzie 8:00.

0: Ja będę twoim słońcem, tu ty jedną z moich gwiazd. Ty jedną z moich gwiazd. Już.
1: No i teraz jest pytanie. To jest tak zwany cykl cover to cover. Kto w oryginale śpiewał ten utwór?
2: Dziękuję ci bardzo, Marcinie. Zrobiłeś ze mnie teraz klasycznego głupa na antenie po prostu.
1: Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, lansuje cię jako gwiazdę.
3: Czy możesz się wyłączyć, bo ja chciałem coś powiedzieć.
2: Ale ja teraz składam górę.

0: Cześć, kto to się dodzwonił?
1: Edyta z Sosnowca.
0: Zagramy dzisiaj o 1 000 000 złotych. Kto tam się tak ładnie śmieje w tle? To ty?
1: Nie, to moja siostra.
0: To możemy chyba zaczynać, prawda?
1: Tak.
2: Raz.
0: Cóż to się zdarzy teraz? Może by siostra tak pomogła? Siostra nie może, co?
1: Stop.
0: Proszę bardzo, i co teraz? A mówiłem, żeby siostra pomagała? Siostra, a nie chciała siostrę dopuścić?
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: zawsze w sobotę. Zawsze o 20.
1: Mezzo forte. Mezzo forte.
2: Mezzo forte. Mezzo forte. Program muzyczny Piotra Meca.
3: W tym tygodniu Muniek.
4: Generalnie zapraszam w sobotę, bo my będę Mecowi puszczał płytę Tila, chłopaki nie płaczą.
3: Oraz nowy singiel Metaliki i Bandok.

Bach, Brahms, Berg, Benz. Hop Benz. Po prostu lista. Od 18:00.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 14. Ewa Kwaśny.
2: Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i ucieczkę z miejsca tragedii, usłyszał wyrok.
3: Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności.
2: W warszawskim sądzie jest dziennikarz RMF FM, który opowie o szczegółach tego wyroku. Groźny wypadek na autostradzie A4 w Opolskiem, 6 osób jest rannych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega, tym razem przed upałami. Wyrok 20 lat więzienia usłyszał w warszawskim sądzie Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej i ucieczkę z miejsca tragedii. Przypomnijmy, 2 lata temu we wrześniu, siedząc za kierownicą Volkswagena, mężczyzna w Warszawie, znacznie przekraczając prędkość, po pijanemu doprowadził do zderzenia z Fordem. Zginął 37-letni pasażer Forda, a jego żona i dwoje małych dzieci oraz jeszcze jedna osoba zostały ranne. O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać dopiero po 15 latach i będzie musiał w sumie wypłacić poszkodowanym w wypadku ponad 1 000 000 zł. Przenosimy się do warszawskiego sądu. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, witamy. Jakie było uzasadnienie wyroku?
4: To uzasadnienie, które wygłosił sędzia Maciej Mitera, było przede wszystkim bardzo osobiste i dzięki temu dla wszystkich zrozumiałe. Sędzia wprost, zwracając się do skazanego, pytał: jechał pan pijany, 220 na godzinę i nagrywał pan to telefonem, żeby się chwalić? Really? Mówił sędzia.
3: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czoł, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Tak jak mówię, przyrównuję go do małego czołgu.
4: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed panem. Może się pan odwołać, odpowiadał sędzia skazanemu. Obrońca Łukasza Żaka, Izabela Ławińska, zapowiedziała, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem oczywiście złoży apelację, ale pytana o jej podstawy była skrępowana i unikała odpowiedzi. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka nie była tym wcale zdziwiona.
5: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i podjął je świadomie. I wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy. Te kary dzisiaj wymierzone, one nie są niskie. Wyrok w takiej wysokości, w tego rodzaju sprawie, przy wypadku drogowym, zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
4: Ani Łukasz Żak, ani wdowa po zabitym przez niego mężczyźnie nie powiedzieli po wyjściu z sali sądowej ani słowa. Poruszona była jednak tylko pani Ewelina. Z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Tomasz Skory.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. 6 osób zostało rannych w wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, co więcej wiadomo o tym zdarzeniu?
6: Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 4 samochody zderzyły się w pobliżu miejscowości Siedliska między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Do Polski wróciły upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla całego kraju. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Na południu Polski dodatkowo obowiązują alerty przed burzami. Szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl.
7: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. Do sieci trafiło pierwsze nagranie z planu polowania na Golluma. Jaką historię opowie nowy film? To pytanie do naszej dziennikarki Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty.
8: Akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Fabuła skupi się na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn spróbują odnaleźć, zanim zdradzi Sauronowi informacje o jedynym pierścieniu.
2: Kasiu, a kogo zobaczymy na ekranie?
8: Andy'ego Serkisa, on i ponownie wcieli się w Golluma i będzie też reżyserem filmu. Do swoich ról wracają Ian McKellen jako Gandalf oraz Elijah Wood w roli Frodo. Młodszą wersję Aragorna zagra Jamie Dornan. W obsadzie są też Anya Taylor-Joy, Kate Winslet oraz Leo Woodall.

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj czego na 5000 i złotych tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9 RMF FM. Uwolnij moc, nim zrobi to Browar Ogocin S.A.

0: W radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ty kto?
0: Jola, to będzie 14 milionów, 755 tysięcy, 307 zł.
2: Za dużo.
1: Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego, słuchamy, halo?
3: Witam, 14 milionów, 755 tysięcy, 305.
1: 305, jak na to wpadłeś?
3: Przyśniło mi się.
2: Za dużo, za mało. Od wtorku do soboty.

0: teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Tak właśnie.
2: Witam ponownie i zapraszam. Minister Sprawiedliwości komentuje wyrok dla sprawcy tragicznego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak ma spędzić w więzieniu 20 lat. Dramatyczne braki krwi w zachodniopomorskim, najbardziej potrzebna ta z grupy Erhaminos. Tysiące Ukraińców na ulicach kraju po dymisji ministra obrony. W faktach o 15 także ważne informacje dla osób chcących zadbać o swoją skórę. Osoby, które świadomie łamią przepisy, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, ignorują sądowe zakazy i narażają życie innych uczestników ruchu, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w mediach społecznościowych wyrok, który 2 godziny temu zapadł przed sądem w Warszawie. 29-letni Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2024 roku. Na trasie Łazienkowskiej prowadzony przez niego Volkswagen, jadący z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadący prawidłowo samochód. Zginęła 1 osoba, 4 zostały ranne.
3: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kindersztuby.
2: Sędzia Maciej Mitera podkreślił w uzasadnieniu, że Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Musi też wypłacić poszkodowanym wypadku w sumie ponad 1 000 000 zł. Banki krwi w zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grup Erhaminos, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiorecznictwa w Szczecinie.
4: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
2: Reporterka RMF FM spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają te centra?
5: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
6: Od dawna?
5: Od 10 lat.
6: O wow, to już trochę tej krwi jest.
5: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
6: A dlaczego pan oddaje tę krew?
5: Zawsze chciałem pomagać.
7: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Wciąż zablokowana jest autostrada A4 na Opolszczyźnie po zderzeniu 4 samochodów. Jak informowaliśmy już w faktach, poszkodowanych zostało 6 osób. Wyznaczono objazd na węźle Opole Południe drogą krajową numer 45. Kilka tysięcy Ukraińców wyszło na ulicę w związku z dymisją ministra obrony Michajła Fedorowa. Polityk odszedł ze stanowiska wraz z całym gabinetem Julii Sferydenko. Nowym premierem został dziś były szef Naftohazu Siergiej Korycki. Krzysztof Zasada z nami teraz w faktach. Krzysztofie, dlaczego odbyły się te demonstracje?
8: Fedorow chciał reform. Ludzie w kilku miastach domagają się, by Fedorow został na stanowisku. Stracił funkcję, bo wdał się w konflikt z głównodowodzącym sił zbrojnych Ukrainy Aleksandrem Syrskim. Prezydent w tym sporze opowiedział się za generalicją. Fedorow natomiast skarżył się, że wszelkie jego propozycje usprawnienia sytuacji na froncie spotykały się z oporem wojskowych.
2: A dlaczego ludzie wyszli na ulicę popierając byłego ministra?
8: No bo on chciał reformować wojsko na wzór nowoczesnych zachodnich armii. Obecnie ukraińskie siły zbrojne były porównywane przez niego do sowieckiej armii. Wytykał im wiele błędów. Miał też swoje pomysły na zmiany systemu mobilizacyjnego i kontraktowego.
2: A co na te protesty prezydent Zełański?
8: Obywatele mają prawo do wyrażania swojego stanowiska nawet w czasie stanu wojennego, tak powiedział, i zapewnił, że władze wysłuchują społeczeństwa i odpowiadają na jego żądania, a i poinformował jednocześnie, że na następcę Fedorowa rozważany jest były szef MSW Ihor Kłymenko.
9: Odsłaniamy fakty.
2: Naukowcy odkryli metodę odkrywania wczesnych, niewidocznych jeszcze oznak starzenia się skóry. I z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
2: Witamy, Grzegorz. Jak rozumiem, nie chodzi o to, by nas wcześniej pognębić.
10: Chodzi przede wszystkim o to, by te zmiany zrozumieć. Jeśli już się pojawiają, skutecznie im przeciwdziałać. Sprawa dotyczy kolagenu, podstawowego białka budującego skórę, odpowiadającego za jej elastyczność, wytrzymałość i młody wygląd. Tworzy on złożoną sieć włókien, która z czasem ulega stopniowej degradacji. I dotychczasowe metody diagnostyczne pozwalały na wykrycie zmian dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy spadek ilości

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
2: Gdybyś, Ola, miała tak strzelić, ile dzisiaj będzie maks w Kołobrzegu stopni? To co byś powiedziała?
3: W Kołobrzegu?
2: Mhm,
3: to jest północ kraju, tam jest chłodniej.
2: No?
3: 25.
2: Ja 28.
3: Ale blisko byłam, 3 stopnie
2: blisko
3: różnicy.
2: Byłeś, tak. No ale rzeczywiście 28 stopni i jestem bardzo zaskoczony, bo tam ostatnio to było tak maks 12-15. To jest, idzie ku dobremu, słuchajcie.
3: Po prostu naciskamy guziczek narzekanie, ale tym razem na upały.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
2: To ja już będę wiedział.

0: Uwaga, powaga!
1: Panowie, powaga!
2: 8 urodziny RMF FM.
3: To jest 8 razy za dużo.
2: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
4: Radio Muzyka Fakty.
2: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się w czasie tego programu, dostanie od nas urodzinowy prezent. Seata i Ibiza.
5: It's Friday.

To jest specjalny program z okazji 22 urodzin RMF FM. Mateusz Smułka, witajcie. Na co dzień szefuję muzycznie stacji RMF Max, a dziś, korzystając z tego zaproszenia, chciałbym zagrać piosenkę, która mnie najmocniej kojarzy się z anteną RMF-u. Wybrałem dla was piosenkę Teksański grupy Hej. Z tego, co pamiętam, to był rok 1993. Hej zdecydowanie był wtedy najważniejszym zespołem w tym kraju. No a ich utwory, co oczywiste, królowały także w stacjach radiowych, także w RMF FM. Momentem kulminacyjnym tamtego roku był spektakularny koncert Heja w katowickim Spodku, wysprzedany do ostatniego miejsca, a współorganizatorem tamtego wydarzenia był właśnie RMF FM. Ja oczywiście byłem na tamtym koncercie, byłem na nim z tatą, bo miałem wtedy 9 lat. Co to był za koncert, co to była za muzyka? Do dzisiaj wspominam tamten koncert i oczywiście wspominam wspaniałe momenty grupy Hej na początku lat 90. Hej do dzisiaj jest jednym z moich ukochanych zespołów. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia, a ja cieszę się, że mogę pracować w radiu, na którym się wychowałem i dzięki któremu poznałem i pokochałem tak wiele wspaniałej muzyki. 100 lat RMF FM, a po więcej rocka zapraszam was do stacji RMF Rock i do mojego autorskiego programu właśnie tam, prosto w uszy, w każdy wtorek o 20. No a teraz już przed wami Hej i Teksański.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ja faktów RMF FM. Fakty o tej porze ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Jestem i zapraszam. Znowu polskie myśliwce poderwane do akcji nad Morzem Bałtyckim. Przechwycono dwa rosyjskie Su-30, informuje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort zdrowia zaprezentował projekt nowelizacji ustawy w sprawie reformy ochrony zdrowia. Co w nim jest? O tym za moment reporter RMF FM. Polonia amerykańska czeka na występ Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Posłuchajcie, co mówią kibice Lewego. Kolejny incydent z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Jak informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para polskich myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi zostały skierowane do dodatkowego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20. Leciał on 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu tych przypadkach nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, wczoraj polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe, a w poniedziałek maszynę rozpoznawczą. Górny limit zarobków lekarzy ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Taki plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia na trwającym w Warszawie posiedzeniu zespołu trójstronnego. Głównym tematem jest planowana reforma, która ma wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, w tym rekordowo wysokie pensje wybranych medyków. W Warszawie przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, gdzie trwa posiedzenie, jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry.
2: Michale, resort zdrowia zaprezentował dziś projekt nowelizacji ustawy. Co dokładnie w nim jest?
3: Jest zgodnie z zapowiedzią propozycja, by górny limit zarobków wynosił 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Mimo uwag związkowców, resort na razie tego nie zmienia. To podkreśla tu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 tysięcy złotych brutto.
3: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ten górny limit należy zróżnicować w zależności od tego, czym zajmuje się konkretny lekarz.
5: Powinniśmy mieć na pewno płacone za nasze kompetencje odpowiedzialność, jaką ponosimy.
3: Propozycje nowych ustaw niebawem mają trafić do konsultacji. W planie są też kolejne spotkania, podobne do dzisiejszego, w sprawie limitów zarobków ze związkowcami.
2: Wszystkie nadmorskie kąpieliska są dzisiaj dostępne dla plażowiczów. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Z powodu zakwitu sinic sanepid również zakazał kąpieli na dwóch kąpieliskach miejskich, na jeziorze Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie. Przenosimy się za ocean. Polonia amerykańska czeka na występ Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Dziś w nocy czasu polskiego zespół zagra na własnym stadionie przeciwko Vancouver Whitecaps. Kibice, jak przekonał się nasz korespondent Paweł Żuchowski, gotowi są na spotkanie z Lewem.
6: Już koszulkę Chicago Fire masz na sobie. Teraz czas na taką z napisem Lewandowski z tyłu.
7: Tak, od razu. Jak będę, no to od razu kupuję.
6: Ale też masz inną koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego.
7: To jest z Barcelony mam. Jak byliśmy, też tam grał.
6: Czy ona jest z podpisem?
7: Jeszcze nie, ale może kiedyś dostanę od niego.
6: Tata ma podpis. W jakich okolicznościach udało się zdobyć taką koszulkę?
8: No, ta koszulka jest zdobyta na aukcji w Polsce, była to aukcja charytatywna. Jest to koszulka meczowa, gdzie Robert grał w meczu z Czarnogórą i no, udało mi się wygrać tą koszulkę.
2: Usłyszał od kibiców Roberta, tych młodszych i tych bardziej dojrzałych, Paweł Żuchowski. Całą rozmowę naszego korespondenta znajdziecie na rmf24.pl.
9: Wakacje z faktami RMF FM.
2: W każdy wakacyjny czwartek zabieramy Was w nieoczywiste, ale lubiane przez lokalnych mieszkańców miejsca. We Wrocławiu to na pewno tor wyścigów konnych Partynice. Zielona oaza na południu miasta kojarzy się głównie z gonitwami, ale przez większość roku żyje zupełnie innym rytmem.
10: Mieszkamy niedaleko, więc na spacerki wybieramy się właśnie tutaj. Cisza, spokój, zielono, jest fajne miejsce do spacerowania, jest też dosyć duży obszar, więc ten spacerek jest dłuższy.
11: Ile robicie kilometrów, kółko wokół toru?
10: Staramy się takie 12 tysięcy kroków. Więc myślę, że dzisiaj będzie tyle.
11: Mówią o tym miejscu Zielone Płuca Ołtaszyna.
12: Zgodziłbym się. No, biorąc pod uwagę takie duże miasto jak Wrocław, to jednak ta zieleń jest super istotna i faktycznie ona mocno wycisza. Dzięki temu można trochę naładować baterię w trochę inny sposób i na tą godzinę czy dwie możemy się odciąć od tych wszystkich samochodów, od tych telefonów itd. itd.
2: Usłyszała na torze wyścigów konnych we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. A w kolejnych faktach o 17 będziemy mieli ciekawe informacje dla tych, którym wiecznie zimno albo gorąco.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Robi się poważnie, jeśli chodzi o pogodę, bo jeszcze dziś da się odetchnąć w niektórych regionach. Z tego, co widzę, Suwalszczyzna

0: Kiedy wracają upały, przypominam, uważaj.
1: Odbierz wreszcie.
2: Nie, szefa nie ma. Proszę poczekać do jutra.
3: Kto to podpisał?
1: Mam tego dosyć.
4: Byle za piątką.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: harcerska drużyna już swą śmieszną piątkę rozpoczyna.
1: Dwóch Marcinów,
0: Jędryk
1: i Wrona,
0: i jeszcze Monter,
1: Amfioradona. Każdą niedzielę
0: o 8 wieczorem
1: robi się młynni zamieszanie spore.
0: Załączasz radio i mózg ci staje.

0: śmiejemy i żartujemy. A ty, bracie, nie wiesz tego nic. Czasem gadamy o tej kosmarynie. Bardzo ładne imię.
1: I tak siedzimy sobie wszyscy razem.
0: Ja znana Maxa,
1: bez trzymanki,
0: pełnym gazem.
1: Nasza działalność do radia cię przykuwa.
0: Aż do momentu

historię. Magdalena, gdy popije, robi laskę, gdzie byle siódmy grosik dla lekarzy. Nóż co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całą.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
1: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Są zarzuty dla dwóch zatrzymanych kobiet w prudnickim szpitalu. Chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego. Będzie kontrola stanu technicznego najwyższego budynku w Polsce i w całej Unii Europejskiej, Warsaw Tower. Z budynku spadały szyby. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Czy jest szansa na przywrócenie programu ceny paliw niżej? Posłuchajcie, co na ten temat mówił w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały dwie osoby zatrudnione w Prudnickim Centrum Medycznym na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach wczoraj, zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek teraz w faktach. Aniu, chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego.
4: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
3: Ponad 50 kg narkotyków przechwycili policjanci z Opola. To efekt śledztwa prowadzonego od wielu miesięcy. Zatrzymali też dwóch narkodilerów. Grozi im do 10 lat więzienia. Czarnorynkowa wartość przechwyconych substancji szacowana jest na ponad 2 miliony złotych. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W warszawskim studiu RMF FM jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, co ustaliłaś?
5: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
3: Analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej, przekonywał dziś w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Na Bliskim Wschodzie sytuacja jest wciąż napięta, a między USA a Iranem odbywają się kolejne wymiany ciosów, co znów wpływa na cenę ropy.
6: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
3: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, został wprowadzony 26 marca 2026 roku, po kilku tygodniach od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zakładał m.in. obniżenie stawki VAT na benzynę i olej napędowy z 23% do 8%, obniżenie akcyzy na paliwo i wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej na stacjach benzynowych.
7: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
3: Naukowcy z Instytutu w Berlinie dokonali odkrycia, które pozwala zrozumieć, w jaki sposób nasz układ nerwowy rozpoznaje i rozróżnia temperaturę.
8: Przy okazji podważyli dotychczasowe przekonania dotyczące mechanizmów odczuwania ciepła i zimna.
3: O czym ze szczegółami już za chwilę właśnie, a właściwie teraz, tak? Grzegorz Jasiński. Grzegorz,
8: witam ponownie.
3: Czego się w takim razie dowiadujemy?
8: Dotychczas naukowcy zakładali, że w skórze istnieją odrębne grupy komórek nerwowych odpowiedzialnych za wykrywanie niezwiązanych z bólem bodźców chłodnych i ciepłych. Teraz zaawansowane badania na myszach pokazały, że układ nerwowy wykorzystuje jedną grupę neuronów, które sygnalizują zarówno ochłodzenie, jak i ocieplenie skóry. Komórki wrażliwe na temperaturę reagują na chłodzenie przez zwiększanie swojej aktywności. Natomiast w przypadku ocieplenia ich aktywność po prostu się zmniejsza. Naukowcy wykazali również, że te komórki reagują na rzeczywistą temperaturę skóry, a nie tylko na to, jak bardzo się zmieniła.
3: I rozumiem, że ta wiedza może mieć istotne znaczenie w medycynie.
8: Tak, prawidłowe odczuwanie temperatury oczywiście jest niezbędne w codziennym życiu, a bywa zaburzone w wielu skorzeniach. Odkrycie otwiera możliwość korygowania tych zaburzeń, ale też opracowania skuteczniejszych metod leczenia bólu.
3: O tych gorących doniesieniach naukowych możecie przeczytać na zimno na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
2: Jeśli spojrzymy na prognozy pogody, to jutro odczuwać będziemy ciepło, a nawet gorąco, i to w całym kraju, bo minimalna temperatura, jaką zobaczymy na termometrach, to 28-30 stopni w cieniu na północy kraju. Poza tym nawet 32 z tego, co widzę na Śląsku, do tego możliwe przelotne burze.

Wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. W jakich okolicznościach zginął Aldo Moro? Komu zależało na śmierci włoskiego premiera? Czy Aldo Moro był zagrożeniem dla CIA? Misja specjalna. W niedzielę o 13 w RMF FM.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Gentlemen, panie i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku.

Marcin Ziobro z porannego programu RMF FM Wstawaj, Szkoda Dnia. Witam serdecznie. Utwór szczególnie mi bliski, a zarazem mocno kojarzący się z RMF FM, to Piejo, kury pieją Grzegorza Ściechowa z wydanej w 1996 roku płyty Oj da Dana. Słysząc go po raz pierwszy w porannym programie RMF FM, no wtedy jeszcze ni w 5, ni w 9, a nie Wstawaj, Szkoda Dnia, doznałem tak pozytywnego wstrząsu jak wiele, wiele lat wcześniej przy pierwszym słuchaniu Kombinatu Republiki. No, po prostu sama radość o poranku i o każdej porze. Mnóstwo dobrej, swojskiej energii, polski folklor potraktowany nowatorsko i nareszcie bez głupich kompleksów wsi. Rewelacyjny wręcz aranż ludowych sampli, a wszystko ciągle takie świeże, aż trudno uwierzyć, że mistrz Grzegorz Ściechowski już od 10 lat kontaktuje się z nami tylko przez swoją sztukę

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Poranny toster. Grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
3: Obudzony jesteś?
0: Tak. Masz na imię?
2: Tak.
3: Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
4: Od poniedziałku do soboty.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: która linia zostanie odebrana, która linia będzie szczęśliwa. Może trójka. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry.
0: Witam. Skąd jesteś?
1: Chorzowa.
0: Jak masz na imię?
1: Janka.
0: Prosimy cię zatem.
1: 25 125 739 zł.
0: Tak też myśleliśmy.
1: Tak! Mogę się jeszcze czymś pochwalić?
0: Proszę bardzo.
1: Dzisiaj rano widziałam, jak spadała gwiazdka z nieba.
0: Aha.
2: Za dużo.
3: Za mało.

0: Barney Cool, non-stop, non-stop, DJ Jędrych Hop! Enedue, Rikke, Fakke, Turba, Borba, Ósmy Smakę, Deus, Deus, Kosmateus i Morele Benz!
1: Hop Benz, już od 17.30. Pamiętaj o wakacyjnych listach. Listach Hop Benz.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM to wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. W Wielkopolsce policja zlikwidowała laboratorium narkotykowe warte ponad 14 milionów złotych. Dwie osoby zatrzymano. Rosyjski atak na ukraińskie Zaporoże. Są zabici i ranni. Trwa akcja ratownicza. W faktach także emocje kibiców przed meczem o Super Puchar Polski. Za godzinę Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Posłuchajcie, czego dotyczą kontrowersje. Dwie osoby zatrzymane po zlikwidowaniu narkotykowego laboratorium w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. To efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy z kilku województw. Policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości 14,5 miliona złotych. Szczegóły policyjnej akcji zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Jestem,
2: witamy.
3: Dzień dobry.
2: Igorze, co dokładnie zabezpieczyli policjanci?
3: W laboratorium produkowany był klofedron. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 250 litrów tego narkotyku. W ręce policjantów trafili dwaj mężczyźni. Pierwszy, złapany na gorącym uczynku, był w laboratorium i zajmował się produkcją klofedronu. Drugi, także powiązany z tym procederem, został schwytany chwilę później. Sąd zgodził się na aresztowanie obu mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy, więc niewykluczone są kolejne zatrzymania.
2: Rosjanie zaatakowali ukraińskie Zaporoże bombami kierowanymi. Zginęły 3 osoby, 3 zostały ranne. W całym mieście doszło do pożarów. Trwa akcja ratownicza. Miasto jest atakowane codziennie bombami i dronami. Szef wojskowej administracji Zaporoża powiedział portalowi Ukrinform, że syreny alarmowe wyją przez 20 godzin na dobę, a ludzie przestali już na nie reagować. Dlatego trzeba było wprowadzić dodatkowy sygnał informujący o zagrożeniu. Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami Tomasz Skory.
4: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
5: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym, i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
4: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
5: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
4: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
6: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Za godzinę mecz o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Wiele emocji wzbudzało wyznaczenie miejsca tego spotkania, bo Polski Związek Piłki Nożnej długo forsował Wrocław. Ale kibice obu drużyn są jednomyślni. Mecz o Super Puchar powinien być rozgrywany tradycyjnie na stadionie Mistrza Polski, a jest nim właśnie Lech. Przed Enea Stadionem w Poznaniu jest nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią kibice?
7: Nie powinno się zmieniać tradycji, to właśnie buduje wyjątkowość tych rozgrywek, usłyszałem tu zarówno od kibiców Lecha, jak i Górnika. Mecz o Super Puchar to spotkanie, które powinno odbywać się tam, gdzie jest mistrz Polski, mówią kibice.
8: Nie zmienia się zasad gry w trakcie jej trwania.
9: Jak najbardziej
10: mistrza
9: tutaj.
10: Polski.
9: U mistrza Polski powinien być rozgrywany
10: tak,
9: puchar.
10: Zawsze było tak.
11: Nie rozumiem całej otoczki, którą robi PZPN właśnie z Super Pucharem, czyli przekładanie meczy, rozgrywanie ich na innych stadionie. Super Puchar był rozgrywany na stadionie mistrza Polski i tak chyba powinno zostać.
7: Przed Na stadionem radosna atmosfera. Kibice obu drużyn rozmawiają, robią sobie pamiątkowe zdjęcia, bawią się i powoli zmierzają na swoje miejsca na trybunach. Pierwszy gwizdek w meczu o Super Puchar o godzinie 19.
2: A relacje oczywiście w wieczornych faktach sportowych RMF FM. W naszym internetowym radiu RMF24 codziennie jeszcze więcej informacji, także tych ekonomicznych, które co czwartek przygotowuje dla Was Marek Teichman. Witamy Cię, Marku. Na co dziś zwrócisz uwagę w swoim programie?
12: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu będzie zbrojeniowo. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wielkie wydatki na wojsko i nie tylko wpływają na gospodarkę.
2: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24. Polecamy. Zapraszamy także na kolejne fakty w RMF FM. To już o 19:00 przedstawi Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Unter Glieben, Glauben, Globen.

0: Już w najbliższą sobotę Alina Kamińska i Paweł Pawlik nie zostawią na sobie suchej nitki. I po zawodach. W sobotę od 9 w RMF FM.
1: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: wyszukuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Paweł Pawlik w wozie reporterskim, Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w studiu. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej z soboty na niedzielę od 21.45 do 4.45. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej.

0: Właśnie nie wiem, co mi się z nóżkami porobiło.
1: Wszystkim tym, którzy nie wiedzą, o co w tym programie chodzi, od razu wyjaśniamy,
2: że my też nie wiemy.
1: O nic nie chodzi.
2: Przywieźliśmy berecik z antenką.
1: To nie jest berecik, tylko to jest jakieś urządzenie czołgowe.
3: Jest to taki rodzaj berecika stworzony z chemu serackiego z dwoma lampkami i antenką oraz dzwonkiem w tyłu, takim właśnie.
4: Stary się
5: Game! Nendo!

0: Włączamy toster i czekamy szczęśliwca.
1: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj
2: dzień
1: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet...
0: Nie!
3: Poranny toster.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Jak masz na imię?
2: Ewa.
1: Ewo, zatem musisz powiedzieć stop.
2: Stop!
3: Żelazko z nawilżaczem.
0: Masz już jedno żelazko?
2: Nie, takie stare, zwykłe.
0: Stare i zwykłe bez nawilżacza.
1: Ale z duszą za to.
0: Na ramieniu.
3: Poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM. W faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Pożar domu jednorodzinnego w wielkopolskim Koninie. W akcji bierze udział kilkudziesięciu strażaków. Tym otwieramy fakty później o sporych utrudnieniach na małopolskim i dolnośląskim odcinku A4. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Lech Poznań, a może Górnik Zabrze. Rozpoczyna się właśnie mecz o Super Puchar Polski. Około 40 strażaków walczy z pożarem domu jednorodzinnego w wielkopolskim Koninie. Ogniem objęty jest cały budynek przy ulicy Międzylesie. W akcji biorą udział strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ma na szczęście osób poszkodowanych. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Wądroże Wielkie Budziszów samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W kierunku Wrocławia przejedziecie tylko jednym pasem. Około 2-kilometrowy korek jest na innym odcinku A4 niedaleko węzła Kraków-Łagiewniki. W kierunku Katowic doszło do wypadku dwóch osobówek i busa. Jeden pas jest zablokowany. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za kilka godzin wygłosi orędzie do narodu. Zostanie nadane prawdopodobnie z gabinetu owalnego. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy, czego będzie dotyczyć to orędzie?
3: Dzień dobry. Oficjalnie Biały Dom nie ujawnił tematu wystąpienia, jednak amerykańskie media informują, że ma ono dotyczyć nowo odtajnionych raportów wywiadu na temat planów obcych państw dotyczących ingerencji w wybory prezydenckie z 2020 roku. Według doniesień Reutersa Trump ma odnieść się także do informacji dotyczących śledztw wyborczych oraz bezpieczeństwa maszyn do głosowania. Krytycy obawiają się, że prezydent ponownie wróci do swoich niepotwierdzonych twierdzeń o sfałszowaniu wyborów z 2020 roku. Ale też można oczekiwać, że prezydent USA odniesie się do innych spraw, jak choćby do eskalacji konfliktu z Iranem.
2: Brytyjski rząd znacjonalizował przedsiębiorstwo British Steel, tłumacząc, że przejęcie go od chińskiej grupy Yingye to ochrona narodowego interesu. To ostatni krok interwencji, która rozpoczęła się w zeszłym roku. Rząd przejął wtedy nad firmą kontrolę operacyjną, by zapobiec wygaszeniu dwóch wielkich pieców i ewentualnemu zamknięciu zakładu przez Chińczyków. British Steel z siedzibą Scunthorpe w północnej Anglii to jedna z ostatnich pozostałości po potężnym niegdyś sektorze stalowym Królestwa. Zatrudnia 2700 osób i dostarcza stal branży samochodowej, kolejowej, budownictwu, ale też pośrednio sektorowi obronności.
4: Są i takie fakty.
2: Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady naszych starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarny, gęś z wolnego wybiegu karmioną niełuskanym owsem. Jak informowaliśmy w faktach, Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
5: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
6: Jakich argumentów użyjemy?
5: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
6: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
5: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
6: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
5: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołudzka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
2: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje. W Poznaniu tymczasem rozpoczyna się mecz Lecha z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Kibice obu drużyn w radosnych nastrojach liczą na ciekawe i zacięte widowisko.
7: No do przodu, nie? Dzisiaj 3-0. Gładziutko. To jak na mistrza, nie?
8: To kto strzela?
7: A niech będzie 3 razy Isak na początek.
9: Dobre okienko transferowe przeprowadzone. Drużyna się przygotowywała. Myślę, takie 2-1 dla Lecha.
7: Myślę, że Górnik. 1-0. Wymęczone 1-0.
8: Czyli trudny mecz.
7: Będzie zacięty, tak jest.
10: Jeżeli Lech wygra, no to okej, ale myślę, że jednak my dzisiaj weźmiemy do domu ten puchar.
8: Kolega mówi 2-1, a wy?
11: 2-0, aczkolwiek jeśli miałby wygrać Lech, to jak oddać komuś takie fajne trofeum, to właśnie Lechowi, nie?
2: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym połączymy się za godzinę w mistrzowskich faktach sportowych. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Muzyka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek

wielki konkurs tygodniowy w RMF FM. Codziennie przez cały tydzień w popołudniowym programie zadajemy tylko jedno pytanie. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. 6 szczęśliwców z całego tygodnia spotyka się na antenie RMF FM w wielkim finale. W niedzielę o 13:00. Wielki konkurs tygodniowy. Graj i baw się z nami!

0: Która u ciebie godzina?
1: 19:38.
0: No dobra, spróbujemy cię zaszczelić, może nam się uda.
1: No zobaczymy.
0: To tak naprawdę zależy od ciebie, kiedy nam powiesz. Już spróbujemy?
1: Tak.
2: Raz.
1: Start, stop.
0: A mnie, ja żartowałem, no. Nie specjalnie, naprawdę.
1: No trudno.
0: No nie ukrywam, że mi trochę głupio. Tobie też?
3: Tak.
0: Nie wierzcie mu, jemu nigdy nie jest głupio.
2: Rosyjska ruletka.
4: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: 0722.
1: Odrzucasz git. Dzwoń 0700 060 33.
0: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
2: i upadki
0: Marcina
2: Jędrycha. Ha!

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów, wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od serii wypadków w Tatrach. Część turystów z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitali. Szczegółowe informacje zebrał reporter RMF FM. W faktach także o sensacyjnych odkryciach naukowców dotyczących życia w kosmosie oraz o sztuce, która we Wrocławiu postanowiła wyjść na ulicę. I to dosłownie. To pracowity dzień dla tatrzańskich ratowników. Od rana już ponad 10 osób wymagało ich pomocy. Kilkoro turystów doznało poważnych obrażeń. Szczegóły dotyczące akcji ratunkowych TOPR zna Maciej Pałachicki.
3: Zaczęło się od upadku turysty z dużej wysokości w rejonie drabinki na Koziej Przełęczy. Ranny z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. Chwilę później dwie osoby spadły z łańcuchów na szlaku pod Zawratem. Doznały poważnych urazów i trzeba było je także szybko przewieźć śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i w Nowym Targu. Niemal w tym samym czasie trzy turystki w wyniku upadku doznały urazów głowy na trzech różnych szlakach. Na Świstówce, w Głazistym Żlebie i w rejonie Jaskini Mylnej. Zaraz potem śmigłowiec TOPR poleciał na Kotelnicę Białczańską, gdzie 8-letni rowerzysta złamał nogę. Oprócz tego jeszcze kilku innych turystów potrzebowało pomocy z powodu urazów nóg, rąk, a także zasłabnięć. A dzień w Tatrach jeszcze się nie skończył.
2: Zarzut spowodowania wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, usłyszała kobieta, która wczoraj wieczorem uderzyła autem w rowerzystkę przewożącą dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Do wypadku doszło w Hucie w Dąbrowie na Lubelszczyźnie. Jak informuje policja, ranni nadal są w ciężkim stanie. 27-letnia kierująca była trzeźwa. Grozi jej do 8 lat więzienia.
4: Sensacyjne odkrycie w faktach RMF FM.
2: A dokonali go astronomowie. Po raz pierwszy w historii udało się potwierdzić obecność atmosfery na planecie poza naszym Układem Słonecznym, która potencjalnie mogłaby nadawać się do życia. O szczegółach tego odkrycia Grzegorz Jasiński.
5: Sprawa dotyczy odkrytej w 2017 roku w gwiazdozbiorze wieloryba planety LHS-1140b. Obiekt ten okrąża swoją gwiazdę Czerwonego Karła w odległości, która pozwala na istnienie na jego powierzchni wody w stanie ciekłym. To jeden z podstawowych warunków uznania planety za miejsce potencjalnie nadające się do zamieszkania. Zespół badawczy, korzystając z zaawansowanych instrumentów obserwacyjnych, zarejestrował tam obecność helu. Detekcja pierwiastka, który powoli ulatnia się w przestrzeń kosmiczną, da się wyjaśnić tylko w taki sposób, że planeta musi mieć mechanizmy jego uzupełniania. To jest możliwe tylko w przypadku istnienia atmosfery. Astronomowie będą kontynuować obserwacje, szukając tam teraz śladów dwutlenku węgla czy pary wodnej. Ich obecność byłaby dowodem na istnienie tam potencjalnych warunków sprzyjających życiu.
2: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Na wrocławskim Nadodrzu sztuka dosłownie wyszła na ulicę. Kilkadziesiąt murali w podwórzach kamienic sprawiło, że dawna robotnicza dzielnica stała się jednym z najbardziej oryginalnych i nieoczywistych miejsc na mapie miasta. A takich dla was szukamy w każdy czwartek. Przy ulicy Roosevelta inspiracją dla artystów stali się sami mieszkańcy, mówi Elżbieta Mirowska, która organizuje spacery po Nadodrzu.
6: No to jest w ogóle perełka. No to jest takie podwórko atelier sztuki. To jest podwórko, na którym są mieszkańcy. Zwierzątka tych mieszkańców, są kibice, są żołnierze wyklęci. Jest niesamowita Renia, która jest takim, uważam, wrocławskim Nikiforem.
7: To jest bardzo, bardzo lokalna sztuka.
6: To jest bardzo lokalna. I właśnie, to nie jest tak, że sztuka jest zamknięta tylko i wyłącznie w muzeach, bo nie każdy ma dostęp do tego muzeum, a to jest sztuka, która wychodzi.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Za chwilę w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe. Zostańcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Witaj, oddaję głos.
8: Dobry wieczór. W Poznaniu trwa mecz o piłkarski Superpuchar. Ten pojedynek otwiera nowy sezon w Polsce. Mistrz kraju Lech Poznań podejmuje zdobywcę Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Za nami pierwsza połowa tego spotkania i jak na razie jest remis 1-1. Maksym Chłań i Antoni Kozubal strzelili bramki. Górnik objął prowadzenie. Później taka bierna postawa obrońców Górnika, która pozwoliła strzelić bramkę Kolejorzowi na 1-1. Sytuacji z obu stron było więcej. Filip Szulce, nowy bramkarz Górnika Zabrze, popisał się w końcówce pierwszej połowy paradą po strzale Pedro Rodriguez'a. Maksym Chłań miał także dobrą kolejną sytuację dla drużyny Zabrza. Na razie z obu stron sporo energii. Wydaje się, że obu drużynom zależy na tym, żeby zdobyć to trofeum. Natomiast problemy też Górnika Zabrze. Jarosław Kubicki, jakaś kontuzja ręki nadgarstka, która spowodowała, że musiał zejść z boiska ten istotny piłkarz w drużynie trenera Gaszparika. 148 załóg na liście zgłoszeń. Za tydzień emocje dla fanów motorsportu za sprawą rajdu Polski. Impreza po wielu latach przenosi się z Mazur na Śląsk. To będzie runda Mistrzostw Europy ERC. Liczymy m.in. na Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Kto jeszcze na liście pretendentów do zwycięstwa?
9: W tej chwili liderem Mistrzostw Europy jest były kierowca fabryczny Teemu Suninen, który jest absolutnie w bardzo dobrej formie. Dwa lata temu wygrywał tu nasz rywal z zeszłorocznej Mistrzostw Europy, czyli Andrea Mabellini. Jestem przekonany, że Polacy będą gotowi, żeby postawić czoła nawet najszybszym załogom za granicę.
8: Tak mówił Miko Marczyk. Reprezentacja Japonii ciągle niepokonana w Lidze Narodów Siatkarzy. Dziś Japończycy odnieśli 10. zwycięstwo. Pokonali 3-2 Kanadę. Łatwo nie było, bo Kanadyjczycy wygrali 2 pierwsze sety, ale Japonia zaliczyła imponujący zwycięski powrót. Polacy na razie z bilansem 7 zwycięstw i 2 porażek.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Piątek to dzień z temperaturą, która w większości regionów naszego kraju przekroczy 30 stopni. Już dawno nasze termometry takiej wartości nie widziały. Jutro pewnie się o tym przekonamy, pewnie nawet bardzo mocno. Patrząc na mapę, to właściwie tylko na zachodzie drobne zachmurzenie, ewentualne burze albo przelotne opady deszczu. Tak w pozostałym obszarze kraju sporo słońca, wakacyjnego wypoczynku pewnie nie braknie i też przyjemności związanych z taką wysoką temperaturą.

0: RMF Wola. Szalona kraina przygód. Wyrywająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski młyn, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Wola. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce, hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: ze 2 metry wzrostu. Nogi, słuchaj, do samej ziemi. No i te kształty, bracie, sam widziałem. No, a mężu miała coś ze 6. Co chwila nowy Iwon.
1: Wampirzyca.
2: Chwileczkę, panowie. Plotkami, i to nie na mój temat, zajmuję się tutaj ja, Marzena Rogacka. Słuchajcie na językach od poniedziałku do piątku od 13 w RMF FM.

0: Słuchamy.
1: Podaję swoją kwotę.
0: Tak.
1: 943.
0: Tak.
1: 21.
0: Aha, a skąd dzwonisz?
1: Z Tychów.
0: Tak, a jak masz na imię?
1: Krystyna.
0: I wydedukowała, że to powinna być taka liczba, tak?
1: No tak, jakby.
0: No słuchaj,
1: Nie? Kuba, cicho, bądź.
0: Jaka Kuba? Dlaczego?
1: Pies mi tu szczeka.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: kuń nawet raźni, parsko i prycha, gdy słucha listy Marcina Jędrycha. Hop, bęc.
1: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
2: Zostańcie przy odbiornikach, bo przed mikrofonem z faktami Mateusz Bożek.
3: Wypadek w śląskiej kopalni Marcer w Radlinie. Ranny został jeden z górników. Kierowcy, dla was ważne informacje z S8 w Warszawie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. A w mistrzowskich faktach sportowych starcie Lecha Poznań i Górnika Zabrze w meczu o Super Puchar Polski. Jeden z górników ranny w wypadku w kopalni Marcer w Radlinie w Śląskiem. Doszło do niego w rejonie ściany wydobywczej niemal kilometr pod ziemią. Przetransportowany śmigłowcem mężczyzna z urazem twarzy trafił do szpitala, gdzie ma przejść badania. Czworo polskich wspinaczy utknęło w okolicy Żlebu Teriego, niedaleko Łomnicy, w Słowackich Tatrach. Potrzebowali pomocy ratowników. Musiał ich stamtąd ewakuować śmigłowiec. Żaden z turystów na szczęście nie został ranny. Jak informowaliśmy was w faktach, dziś nastąpił prawdziwy wysyp wypadków w najwyższych polskich górach. Pomocy potrzebowało aż 10 osób.
4: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
3: Około 2 km ma korek na S8 w Warszawie. Na wysokości Bemowa między ulicami Lazura i Prymasa Tysiąclecia zderzyły się 3 samochody osobowe. Jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany. Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałowi Jewcheniowi Chmarze, obowiązki ministra obrony. Wcześniej ukraiński parlament na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Michajło Fedorow. Potwierdził on na konferencji prasowej, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandrem Syrskim. Zełenski uznał, że tego sporu nie sposób inaczej rozwiązać, jak odsuwając Fedorowa. Administracja Donalda Trumpa z kolei ogłasza nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów i dziennikarzy. Skraca dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
3: Murale zamiast zabytków z przewodników. Coraz większą popularnością wśród turystów odwiedzających Wrocław cieszy się nad Odrzem. Dawna dzielnica robotnicza stała się jedną z najbardziej nieoczywistych atrakcji miasta. A to za sprawą wielkich obrazów na kamienicach. Na podwórku przy Roosevelta jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Tak, dzień dobry. Przede mną podwórko, którego ściany zdobią murale z podobizną wrocławian, którzy mieszkają dokładnie w tych kamienicach. Absolutna perełka i idealne miejsce dla tych, którzy szukają prawdziwego klimatu Wrocławia.
7: Każde podwórko jest warte zobaczenia. Nawet to, które jest takie nieoczywiste, gdzie to piękno często odpada jeszcze. Mamy właśnie takie podwórko, ja je nazywam filmowe podwórko. I tam jest właśnie ten mural Remeda. Tam Steven Spielberg kręcił Most Szpiegów.
6: Podpowiada Elżbieta Mirowska, która organizuje spacery po kolorowych podwórkach. Ja mam wrażenie, że nawet mieszkańcy Wrocławia nie do końca odkryli jeszcze to miejsce, ale można to zmienić. Najbliższy darmowy spacer już 22 sierpnia z biurka o 14 pod Archiwum Państwowym.
3: Warto więc zapamiętać tę datę, a wy pamiętajcie jeszcze, że za chwilę w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
2: Lech Poznań zdobywa super puchar w meczu otwarcia piłkarskiego sezonu. Kolejarz pokonał na swoim stadionie Górnika Zabrze 3-1. To spotkanie obserwował Benjamin Kubiak-Piłat. No, druga część spotkania to bardzo mocne otwarcie Lecha.
8: Gospodarze pewnie weszli w drugą połowę, a dowód na to już w 46 minucie okazał Mikael Liszak, który strzelił bramkę dającą Lechowi prowadzenie. Kolejarz przypieczętował zwycięstwo golem w 68 minucie. Filip Szulce wybronił, co prawda strzał Janika Aniero, ale z bliska piłkę dobił Pablo Rodriguez. W pierwszej połowie bramki dla swoich drużyn zdobył zdobyli. Maksym Kwan oraz Antoni Kozubal. Lech pokazał świeżość na starcie sezonu. W tym spotkaniu nie brakowało bramek, kartek i agresywnej gry po obu stronach boiska. Z Enea Stadionu Beniamin Kubiak-Piłat.
2: No teraz obie drużyny mogą myśleć o eliminacjach Ligi Mistrzów. We wtorek pierwsze mecze drugiej rundy wyjazdowe. Kolejarz zmierzy się z duńskim Orhus, Górnik z Fenerbahce Stambuł. A w Turcji zameldował się dziś Mason Greenwood. To właśnie nowy zawodnik Fenerbahce kupiony z Olimpiku Marsylia za 39 milionów euro. Jutro podczas specjalnej ceremonii Anglik ma złożyć podpis pod kontraktem. Zrobią to także Holender Nathan Ake i Kosowianin Vedat Muriki. Na Tour de France królem sprintu w tym roku Tim Merlier. Belg wygrał już trzeci etap, ponownie po finiszu z peletonu oczywiście, a wszystko to na oczach swojego synka i partnerki. Ich obecność dała mi dodatkową motywację. To było coś specjalnego, że byli tutaj na mecie. To oczywiście nie było takie proste, by wygrać właśnie w takim dniu, akurat gdy przyjechali. Bardzo się cieszę, że mi się udało, podkreślił Merlier. W klasyfikacji generalnej bez zmian Tadej Pogacar ma w niej ponad 3,5 minuty przewagi nad wiceliderem Jonasem Vingegaardem.
9: Warto powiedzieć kilka słów o pogodzie, bo jeśli chodzi o temperaturę dziś w nocy, to od 15 do 18, a więc całkiem przyzwoicie. No może troszkę chłodniej oczywiście w górach, tam maksymalnie 14. Do tego jeszcze mgły, to jest też taka nowość, jeśli chodzi o ten sezon w lecie mgły, no ale pojawiają się, ograniczają widzialność do 200 metrów, głównie na północy i na obszarach podgórskich. Jutro w ciągu dnia maksymalnie nawet do 30 stopni. A u nas jak zawsze wieczorową porą na posterunku jest Amelka. Dobry wieczór.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. Spinderella cut it up.

0: Gwiazdeczko!
1: To nie jest blend, to RMF. To nie jest blend, to RMF. Panie Krzysiu, czy zagramy?
2: Ty wyglądasz jak księżniczka
1: Leja tak zwana.
2: Leja?
1: Tak, Leja tak zwana.
2: Leja?
1: Tak.
2: Dwie rupie, pięknie, no no.
1: Dwie rupie? Dwie rupie?
0: Disco Polo,
1: no obrazek też człowiek. On ma łapę w ogóle. On ma łapę w ogóle.
2: A to jak to się kategorii zrobi?
1: A-a.
2: Ty byłeś kiedyś hrabią w Montelku, tak to tak?
1: Tak, ktoś na mnie chwilowo tak wołał.
2: Hrabiowskie E, hrabiowskie E.
1: Tak, ktoś na mnie chwilowo tak wołał.
3: Ja jestem Izabela Skorupka, a wy słuchacie RMF FM.
1: No obrazek też człowiek.
2: Ty wyglądasz jak księżniczka
3: Skorupka, a wy słuchacie RMF FM.
1: Panie Krzysiu, czy zagramy? To nie jest blef, to RMF.
4: Gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko, gwiazdeczko

0: Najważniejsza jest racja, gracja, zaplanowana konfrontacja.
1: Jest recesja,
2: koncesja,
3: negocjacja.
0: Ostre słowa, napięcie, rozmowa, bez ogródek, bez półsłówek. Dziś.
4: Spotykanie się po to, żeby mówić możemy to, aby to, jest absurdalne.
1: No niebywałe.
0: Barbara Górska i jej goście w obrazie dnia o 16.45.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na nowe wydanie faktów. Przygotował je i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Górny limit zarobków lekarzy możliwy już od początku przyszłego roku. Taki jest plan Ministerstwa Zdrowia. Przyjrzał mu się reporter RMF FM. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został odwołany. We Wrocławiu niezwykła wystawa, która przywróciła do życia legendę kina. Już w styczniu przyszłego roku może wejść w życie górny limit zarobków lekarzy. Taki plan zakłada projekt reformy, który dzisiaj Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Komentarze po tych obradach zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. Górny limit zarobków lekarzy ma wynieść 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przekonywała, że ta oferta powinna według niej wyeliminować rekordowo wysokie zarobki dla wybranych.
4: To, co też dzisiaj pokazuje się w przestrzeni publicznej, pokazuje nam, że jednak większość lekarzy pracuje na stawkach niższych niż to proponowane 240 zł.
3: Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek komentował po spotkaniu, że czeka, aż te przepisy formalnie trafią do konsultacji. To ma wydarzyć się w przyszłym tygodniu. Deklarował też gotowość do współpracy przy zmianach, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach.
5: Ten system tak trwa od 30 lat i wszyscy wiemy, że trzeba go coś zmienić w tym systemie.
3: Do wykazu prac rządu trafił już projekt ustawy, która ma prowadzić jawność konkursów i umów, które zawierają wszystkie przychodnie i szpitale w Polsce, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
6: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Nie będzie dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Mecz klubu z Vancouver Whitecaps został odwołany. Dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, który jest z nami w faktach. Pawle, wszystko z powodu złej jakości powietrza.
7: Dobry wieczór. Tak, spora część USA spowita jest dymem z pożarów w Kanadzie. W Chicago widoczność z powodu dymu jest bardzo ograniczona. Mecz przełożono, zostanie rozegrany 6 października, przekazali mi przedstawiciele klubu. To oznacza, że Robert Lewandowski dziś nie zagra. Kibice zawiedzeni, lokalny Departament Zdrowia zalecił mieszkańcom Chicago, by zamknęli okna i pozostali w domach. Ale dym jest na znacznym obszarze USA. Także dotarł do Nowego Jorku i pojawiają się pytania, co z finałowym meczem Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który ma zostać rozegrany w niedzielę na stadionie New Jersey. Cały stan Nowy Jork oraz część stanu New Jersey objęte są ostrzeżeniami o złej jakości powietrza już dzisiaj, na kilka dni przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nad USA nadciągnął dym właśnie pochodzący z ponad 100 pożarów lasów szalejących w Kanadzie. Jedna ze stacji telewizyjnych wyjaśnia, że drobne cząstki pyłu zawarte w dymie z pożarów mogą powodować duszność, kaszel, zawroty głowy lub zmęczenia, a także zaostrzać choroby serca i płuc oraz inne przewlekłe schorzenia. Oby do niedzieli sytuacja poprawiła się, ale już pojawiają się ostrzeżenia, że w takich warunkach trudno będzie rozegrać finałowy mecz.
2: Wracamy do kraju. Ma ponad 200 miejsc dla samochodów. Do końca tygodnia można z niego korzystać za darmo. Kierowcom w Łodzi oddano do użytku nowy parking w centrum miasta przy ulicy Wschodniej.
8: Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o możliwości znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu?
9: Ja jestem wygodna i skorzystam. Moje dziecko chodzi tuż obok do żłobka, więc dla mnie to jest bardzo duży komfort, że nie muszę szukać i potem w deszcz lecieć kilka przecznic, tylko mogę tutaj zaparkować i bezpiecznie przejść.
10: W sumie tak, łatwiej. No, jeżeli ktoś chce zapłacić za parking, aczkolwiek parking jest dużo tańszy niż miejsca postojowe tutaj na ulicy.
8: Ale jak się ma samochód elektryczny, to jest jeszcze łatwiej?
11: Tak, no tutaj jest jednak ta dostępność i no przynajmniej na ten moment można spokojnie podjechać, znaleźć sobie miejsce do ładowania, czy po prostu nam do zaparkowania.
8: Czyli jednak jest ułatwienie.
9: Jest ułatwienie. Nawet jeżeli to kosztuje, to warto.
2: Z kierowcami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Po wakacjach do użytku zostanie oddany kolejny parking wielopoziomowy w Łodzi, przy ulicy Tuwima. Legenda kina wraca do życia na fotografiach, które do tej pory pozostawały w ukryciu. Na rynku we Wrocławiu można już oglądać wystawę zatytułowaną Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Na ekspozycji zobaczymy około 200 zdjęć aktorki, autorstwa jej przyjaciela i wybitnego fotografa Miltona Greena.
12: No, po pierwsze jest to długo wyczekiwana wystawa. Znowu możemy zobaczyć Marilyn Monroe. No i co tu dużo mówić? Marilyn Monroe rozpala nasze głowy zawsze, gdy się pojawia, choć minęło już przecież tak wiele lat, wciąż ekscytuje, wciąż zachwyca, wciąż budzi wyobraźnię. No i to jest dość niesamowite spojrzeć na nią teraz z naszej perspektywy w czasach social mediów, AI, ona naprawdę była prekursorką, naprawdę była to postać, która wyprzedziła swoje czasy.
2: Mówił Tomasz Miszkowolski, organizator wystawy. Wrocławska kolekcja została kupiona za 6 milionów złotych, ale przez wiele lat leżała w miejskim archiwum. Teraz będzie można ją oglądać do 25 października.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zielona Góra 28, Katowice, Kraków, Kielce oraz Lublin stopni 30, 31, Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów, Warszawa. Tak to wygląda jutro, jeśli chodzi o plan pogodowy, więc raczej krótki rękaw, raczej luźne stroje, bo będzie ciepło, dla niektórych może nawet gorąco, ale takie jest lato w lipcu. Przez chwilę tak będzie, więc jak ktoś czuje się już zmęczony wysoką temperaturą, to od chyba niedzieli już będzie tak o kilka stopni mniej.
0: Każde niedzielne przedpołudnie.
13: Szkółka niedzielna.
14: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży EcoTurist już w najbliższej szkółce niedzielnej.
15: Hello.
16: Hey who? What's up? Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you?

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15 w RMF FM.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Maria Ri.
1: Utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością. Głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jovita Dziedzic-Kolec.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Poranny Toster.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzej.
2: Andrzeju, skąd dzwonisz?
4: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy,
2: no pięknie.
4: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy, uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM,
1: które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców z drogi krajowej nr 50 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także informacje dla tych, którzy dbają o skórę. A na koniec sport. Kibice Lecha Poznań świętują 7. Super Puchar Polski zdobyty przez klub. Kierowcy, ostrzegamy Was przed utrudnieniami na krajowej 50 na Mazowszu. Na odcinku Grójec-Mszczonów zepsuta ciężarówka blokuje część drogi. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Liczba osób, które zginęły w wyniku uderzenia dronów, jest już większa niż poszkodowanych przez bomby i artylerię. Tak wynika z raportu. Bezpiecznego miejsca, by leczyć już nie ma, przygotowanego przez Lekarzy Bez Granic. Wskazują w nim, że niosący pomoc medycy donoszą o rosnącej liczbie umyślnych ataków na placówki medyczne.
3: Zespoły Lekarzy Bez Granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków. I są te ataki powtarzające się, są one precyzyjne i coraz bardziej intensywne. Drony są także ogromnym problemem przy leczeniu ran. Nasze zespoły zauważają, że na początku eskalacji obrażenia były spowodowane głównie przez artylerię. Dzisiaj coraz większy odsetek urazów wynika właśnie z ataków dronów.
2: Mówił Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic. W wyniku rosyjskich uderzeń medycy musieli opuścić 7 baz karetek pogotowia. 4 szpitale zostały zniszczone. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. O szczegółach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
5: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
2: Naukowcy odkryli metodę odkrywania wczesnych, niewidocznych jeszcze oznak starzenia się skóry. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
6: Sprawa dotyczy kolagenu, podstawowego białka budującego skórę, odpowiadającego za jej elastyczność, wytrzymałość i młody wygląd. Tworzy on złożoną sieć włókien, która z czasem ulega stopniowej degradacji. I dotychczasowe metody diagnostyczne pozwalały na wykrycie zmian dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy spadek ilości czy zaburzenie struktury jest już widoczne. Zespół pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Hiroshimy odkrył, że znacznie wcześniej zaczynają się zmieniać własności optyczne kolagenu, sposób, w jaki pochłania i załamuje spolaryzowane światło. Wykrycie i zrozumienie tego mechanizmu może pomóc wcześniej i skuteczniej tym zmianom przeciwdziałać.
2: A więcej na temat tych badań możecie przeczytać na rmf24.pl. Kibice Lecha Poznań świętują triumf w meczu o Super Puchar Polski. Kolejorz pokonał na własnym stadionie Górnika Zabrze aż 3-1. Tym samym zdobył 7 w swojej historii Super Puchar. Poznaniacy mają nadzieję, że to początek sezonu, który będzie pełen sukcesów.
7: Bardzo się cieszę oczywiście z wygranej, bo jestem kibicem, a tym bardziej, że ponownie wróciłem jako karnetowicz.
8: Można powiedzieć, że to jest teraz taka najlepsza epoka Lecha Poznań?
7: Myślę, że tak.
8: Na pewno.
7: Myślę, że tak i że nie zrobią wstydu i obronią i będą kontynuować dobrą pasę.
9: Wszystko było ładnie, składnie i mamy super puchar i teraz czekamy jeszcze na 3 rzeczy. Trzecie z rzędu, Mistrzostwo Polski, Puchar Polski wreszcie i upragniona Liga Mistrzów.
2: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Bramki dla Lecha zdobyli Antoni Kozubal, Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Gola dla wicemistrzów Polski zdobył w pierwszej połowie Maksym Chłani. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 1:00. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja życzę dobrej nocy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Najlepsza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 670020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

Top 40 Europejskiej Listy Przeboju. Sobota, godzina 16:50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzież. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Paweł Pawlik nie może utrzymać się na nogach!
1: Już w sobotę Alina Kamińska opowie o niezwykłej ewolucji swego partnera. Słuchaj i po zawodach RMF FM od 9 rano.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykańscy żołnierze weszli na pokład tankowca w Zatoce Ormiańskiej w ramach blokady irańskich portów. Nie będzie debiutu Lewandowskiego w Chicago Fire. Mecz odwołany z powodu pożarów. Warsztaty kulinarne, wycieczki czy zajęcia na basenie. Atrakcje dla dzieci w ramach półkolonii zorganizowanych przez Łódzki Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. Amerykanie zaostrzają presję na Iran. Jak poinformowało Centralne Dowództwo USA, żołnierze piechoty morskiej weszli na pokład jednego ze statków w Zatoce Ormiańskiej, przeprowadzając jego kontrolę. Jednocześnie USA przekazały, że zawróciły trzy inne statki handlowe, które miały próbować ominąć amerykańską blokadę irańskich portów, a czwartą jednostkę unieruchomiono. Waszyngton podkreśla, że działania mają wymusić przestrzeganie blokady i zwiększyć presję na Teheran w rejonie Zatoki Perskiej. Wcześniej siły USA na Bliskim Wschodzie przeprowadziły kolejną falę ataków na cele w Iranie. To szósta z rzędu noc uderzeń. Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. Nie będzie więc debiutu Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
2: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest. No, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem. Jednak jest to dym z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę wielu moich znajomych, pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany, bo jednak źle to wpływa na nasze zdrowie i jak i również na zdrowie piłkarzy. No trudno, no jest jak jest, będziemy czekać po prostu do następnej daty. Jest to data już tutaj podana na stronie Chicago Fire, no i trudno, no czekamy. No jest jak jest, przykro nam z tego powodu, bo czekaliśmy na Roberta, ale nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
1: Powiedział Pawłowi Żuchowskiemu, naszemu korespondentowi, Tomasz Tovbin, Polak, mieszkańcy w Chicago. Słodkie półkolonie w Łódzkim Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Dzieci biorą udział w warsztatach cukierniczych i kulinarnych, a także wybierają się na wycieczki, basen i do palmiarni. Podobne zajęcia odbywają się w innych łódzkich szkołach. Miasto zapewniło wakacyjną opiekę dla 8600 dzieci. Wolnych miejsc w zasadzie nie ma, stwierdza wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
3: Oczywiście będą one się zwalniały, jeśli ktoś zmieni plany urlopowe, zachoruje. Wtedy też można obserwować na naszej stronie internetowej pojedyncze wolne miejsca, ale to świadczy o tym, że ta oferta półkolonii miejskich przyjęła się wśród rodziców i dzieci.
4: Dużo państwa wysiłku kosztuje zorganizowanie takich półkolonii.
5: Podstawowym problemem jest znalezienie kadry. Jest to dla nas niesamowite wyzwanie i wysiłek, bo staramy się nie powielać programu z roku na rok. Z pracownią cukierniczą czy piekarską jest najmniejszy problem. Natomiast w tym roku na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszy się taka trasa szlakiem Kota Mundka. Dzieciaki wracają po prostu do nas i to chyba jest podstawowa reklama mojej szkoły.
1: Zauważa dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi Ewa Zdzięborska-Jadczak. Miejski samorząd przeznaczył na półkolonie ponad 2 miliony złotych.
6: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Sezon turystyczny w pełni, czas na kolekcjonowanie wakacyjnych wspomnień, które mogą popsuć niedogodności w hotelach czy niezrealizowane obietnice biura podróży. O czym pamiętać, jeśli poczujemy się oszukani podczas wyjazdu? Konsumenci mają szeroki wachlarz praw, ale muszą wiedzieć, co zrobić, by ich przypadkiem nie stracić. O tym rozmawialiśmy z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7: Jedziemy do hotelu pięciogwiazdkowego, cztero, zależy. Chodzimy tam, klimatyzacja nie działa, kranów płynie woda w kolorze bliżej nam nieznanym. Czy hotel może tu się bronić regulaminem?
8: Powiem w ten sposób. Dla konsumenta najważniejsza jest nie tyle nawet sama oferta, ale przede wszystkim umowa. Jeżeli w ofercie widzimy i zamawiamy, rezerwujemy hotel, którym jest napisane, że jest wyposażony w działającą klimatyzację, ale nie tylko, bo to może być także basen, to mogą być także różne atrakcje dla dzieci, to może być nawet menu wegetariańskie, czy chociażby jakby widok na ocean, to jeżeli te elementy zostały zawarte w umowie, to jest bardzo ważne, że jeżeli nie zostały zawarte, żeby konsument poprosił o to, żeby te aspekty, które są dla niego istotne, zostały zawarte w umowie, to w takim przypadku konsument nie powinien mieć żadnych obaw i od razu reklamować te sytuacje, ponieważ no to nie jest to, na co on się umawiał. Umawiał się na pokój z klimatyzacją, a tej klimatyzacji po prostu nie było. W takich sytuacjach najlepiej robić dokumentację zaistniałej właśnie sytuacji. Wiadomo, że tutaj w przypadku klimatyzacji to akurat zdjęcia może niekoniecznie, ale na przykład filmik, który pokazuje, że ta klimatyzacja nie działa już jak najbardziej. Najlepiej mieć również w komórce skany tej umowy, czy chociażby screeny z oferty, na którą się godziliśmy i wyposażenie właśnie w ten oręż. Idziemy tutaj albo do rezydenta, jeżeli tutaj zrezerwowaliśmy imprezę turystyczną z biura turystycznego, albo do hotelu, jeżeli rezerwowaliśmy w hotelu i składamy reklamację. Większość takich reklamacji da się już po prostu załatwić na miejscu, dlatego gorąco zachęcamy konsumentów do niezwlekania, jeżeli widzą jakieś elementy, które im przeszkadzają i no psują jakby ten, mogą zepsuć ten urlop. Więc w takich sytuacjach hotel najczęściej albo może naprawić daną usterkę, albo po prostu, co zdarza się zdecydowanie, co jest bardziej powszechne, po prostu wymienić hotel na ten zgodny z umową, zgodny z tym standardem.
7: Tu też trzeba pamiętać pewnie o tym, żeby w ogóle te umowy zawierać, no bo to też z tym pewnie bywa różnie, no bo okej, meldujemy się na recepcji. Załóżmy, że nie mamy rezerwacji wcześniej, tylko przyjeżdżamy tak, że tak powiem, brzydko z buta wchodzimy. Coś tam może podpiszemy, ale nie dostaniemy kopii. Co wtedy?
8: Nie, zdecydowanie tutaj konsument musi mieć z tyłu głowy, że to, co podpisuje, jest bardzo istotnym dokumentem i musi bardzo dokładnie ten dokument przeczytać i także poprosić o kopię dla siebie albo po prostu zrobić zdjęcie tego dokumentu. To jest bardzo ważne, no bo to przedstawia, na jakie świadczenia się godzimy i pomaga bardzo tutaj potem właśnie w składaniu reklamacji. Tutaj jeszcze jest ważna rzecz, to znaczy bardzo zachęcamy konsumentów do bardzo uważnego analizowania tych ofert różnych hoteli, ponieważ wiadomo, że kiedy decydujemy się na hotel, który powiedzmy jest dosyć wiekowy, ten standard może być nieco obniżony, dlatego powinniśmy zdawać sobie sprawę, z jakimi to wiąże się konsekwencjami. Nie powinniśmy z góry zakładać, że przecież żyjemy w 2026 roku, więc wszystkie hotele mają klimatyzację, czy wszystkie hotele mają baseny. Być może niekoniecznie, a zdecydowanie niekoniecznie, dlatego bardzo zwracamy uwagę na to, co jest zawarte w ofertach i co jest zawarte w umowie. Jeżeli znajdziemy się już na miejscu i są te rzeczy, które nam przeszkadzają, i tak jak to wspomniałem, to nie musi być klimatyzacja, ale także widok z okna, czy menu, czy atrakcje dla dzieci. Zachęcamy także konsumentów do zajrzenia do takiej rzeczy, którą się nazywa tabelą frankfurcką. To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument, on powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Ale dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował te roszczenia, a dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką jakby ograniczamy to ryzyko. Dlaczego? Jeszcze jedną ważną rzecz tutaj powiem, ponieważ są takie elementy, które mogą nam zaburzyć realne ocenienie oferty. Przede wszystkim zwracamy uwagę na podrasowywanie zdjęć. Zwróćmy uwagę, czy one są podrasowane naszym zdaniem, czy są oryginalne. I przede wszystkim zwracajmy uwagę na każde słowo, które jest zawarte w ofercie. Ponieważ pokój z widokiem na ocean, a pokój od strony oceanu, to są zupełnie dwie różne rzeczy, a naprawdę robią olbrzymią różnicę. Robią też olbrzymią różnicę, jeżeli czytam oferty w języku angielskim, bo tam te chwyty marketingowe także są używane, dlatego gorąco zachęcamy, żeby nie kupować i nie rezerwować żadnej oferty w przeciągu 5 minut, nawet jeżeli działamy pod wpływem presji, dostajemy komunikat, że dosłownie został jeden pokój, dajmy sobie ten czas na dokładne przeanalizowanie oferty.
7: Tu pewnie ważny jest też ten tryb warunkowy, na przykład możliwy pokój z widokiem na morze, możliwa wanna w pokoju, a okazuje się prysznic, bo możliwe.
8: Zdecydowanie tak, dlatego bardzo ważne jest to przede wszystkim, jaka jest oferta, ale najważniejsze jest to, co jest w umowie. Dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sezon turystyczny dopiero się rozpoczął, że tak to ujmę. Na chwilę obecną mamy ponad 1600 skarg dotyczącej całego półrocza, które obejmują wiele kwestii. Najwięcej kwestii to jest właśnie niezgodność pokoju czy tej usługi turystycznej z rzeczywistością. Konsumenci często skarżą się właśnie na brak klimatyzacji, niedziałający basen, niedziałające spa, bo to także jest bardzo istotne, ale także rzeczy, które nam zdecydowanie psują urlop, czyli powiedzmy jakieś robactwo czy inne właśnie tutaj elementy związane z brakiem troski o odpowiedni standard tego pokoju.
7: Jeszcze wrócę do tabeli frankfurckiej. Złożymy reklamację, powołamy się na tabelę frankfurcką, no ale to też nie jest takie proste, no bo hotel powie, a my uważamy, że wcale tak nie było. To co, idziemy do sądu? Klient może być zniechęcony sprawy w sądzie, więc często zgodzi się na rozwiązanie ugodowe. Na przykład, to też wydaje mi się częsty manewr, biuro podróży zaoferuje nam kupon na wykorzystanie u nich na

0: Sprawa oczywiście może się skończyć w sądzie, ale jest jeszcze dużo tutaj stopni pośrednich, ponieważ to, że dostaniemy odmowę przyjęcia reklamacji i stanowisko czy hotelu, czy biura podróży, nie oznacza wcale, że już momentalnie musimy szukać pełnomocnika i iść do sądu, ponieważ to jest ten czas na nasze ustosunkowanie się do tego stanowiska. To znaczy przedstawienie, że sytuacja z tego i tego powodu jednak nie jest taka, jak hotel przedstawiał, i naprawdę to, że hotel w regulaminie napisał cokolwiek, ale w umowie mieliśmy pokój z klimatyzacją, no to wiąże nas umowa, więc to także warto tutaj o tym wspomnieć. Jeżeli w tej sytuacji nadal biuro podróży lub hotel odmawia uznania reklamacji, w takiej sytuacji w pierwszej kolejności gorąco zachęcamy do skontaktowania się z infolinią konsumencką, która udziela bezpłatnych porad prawnych. To jest numer 801 440 220. Jeżeli my wolimy jednak kontakt face to face, albo mamy dużo dokumentów, które musimy przedstawić, to umawiam się na wizytę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który pomaga także w dochodzeniu naszych roszczeń i polubownemu rozwiązaniu tych spraw. No bo tak na dobrą sprawę to także po stronie przedsiębiorcy nie jest korzystne, aby ta sprawa trafiła do sądu, i wiele tych spraw po prostu kończy się na tym polubownym rozwiązaniu.
1: Z Bartoszem Kimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: gramy.
1: Dziękuję. Można stop?
0: Znaczy można, tylko trzeba wiedzieć kiedy.
1: No to stop.
0: Skąd wiedziałaś kiedy?
1: No tak, kobieta intuicyjnie podpowiedziała.
0: Rozumiem. Rozluźniona?
1: Rozluźniona, gramy dalej.
2: 5.
1: Stop.
0: Głupio ci teraz?
1: Dobrze.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Proszę Państwa, chciałem poinformować, że Mec jest całkowicie normalny, choć wciąż...
1: Rozdaję bipery za Afriko!
2: Nie musisz mieć telefonu, dzwonimy też do budy! Od poniedziałku do czwartku po 20:00!
3: W soboty coś ekstra!
4: Płacisz tylko raz, używasz cały czas.
5: Bipery w systemie przywoławczym Metrobip.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: przygody jak z filmu. Przeżyj je sam. Uwolnij wielkie moce. Codziennie od 17 do północy. Inwazja przygód, zabaw i konkursów. Koncert mega gwiazdy polskiego rocka i super dyskoteka. Trzeci wymiar laserów i moc nagród. Weź udział w zabawie. Zostań wielkim zdobywcą. Pomogą ci MFFM i TOP 2000.
1: TOP 2000. Razem z inwazją zeszytów i mocą super żela.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy. Po zmianach w amerykańskim prawie handlowym, Brazylia jako pierwszy kraj została objęta nowymi cłami. Narasta konflikt na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na ceny ropy. Na razie nie ma jednak decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej. Jak co roku w wakacje banki krwi zaczynają świecić pustkami. USA nakładają nowe cła na Brazylię. Administracja Donalda Trumpa wprowadza 25% taryfy na większość brazylijskiego importu. To pierwszy kraj objęty nową polityką celną Waszyngtonu po zmianach w amerykańskim prawie handlowym. Z ceł wyłączono m.in. kawę, wołowinę, produkty energetyczne oraz samoloty. Waszyngton zarzuca Brazylii nieuczciwe praktyki handlowe, a sekretarz stanu Marco Rubio oskarżył prezydenta da Silva o prowadzenie negocjacji w złej wierze. Brazylia zapowiada działania odwetowe i podkreśla, że to Stany Zjednoczone od lat mają nadwyżkę w handlu z tym krajem. Analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej. Tak przekonywał wczoraj w Sejmie minister energii Miłosz Motyka. Na Bliskim Wschodzie sytuacja jest wciąż napięta, a między USA